0: Ca Lublina.
1: Happy birthday.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

A żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Nie wiem, czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

0: Reklama. Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
6: I po reklamie.
7: Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
8: SK Music News.
7: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie.
9: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, a Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli wam się podoba. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
8: SK Music News.
7: Tymczasem cztery influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
10: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
10: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
7: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
8: SK Music News.
7: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwszy

0: pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. Dwudziestolecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert, plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi. No bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Chyba Pink. Pink. Bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam potem na swoje koncerty, miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną, zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał i odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły, więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
0: Mój pierwszy singiel.
2: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo, chyba nie, nawet sam na sam jeszcze, nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
0: Mój pierwszy hit w Polsce.
2: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
3: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
2: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie, lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.
3: Nie

0: mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Mielc mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: o, zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Wiedziałam, dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przewieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. I powiedziałam jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. W sensie wtedy nawet nie był jeszcze mój mężek chyba. A

0: Mój pierwszy raz jako jurorka.
1: Mój pierwszy raz jako jurorka, to byłam historycznie najmłodszą jurorką w ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu, mi się wydaje. Tak, Superstar Idolu. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej, nie wiem czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. Ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotkać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i jakby pytali mi różne rady, jak ktoś dostał jakieś umowy, dodawałam numer do prawników różnych, ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt ich nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studio nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolasty mieliśmy grać na Frederykach ten numer. Mój pierwszy raz na Frederykach granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Frederyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na żywo.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie. Był tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu, a wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła, to też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza, że w ogóle za najlepszy występ. Co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w waszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić,

O, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstała na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u. Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
0: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane. Zresztą...
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
5: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też

0: Jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
1: I tylko, ja się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
2: piękny łącznik.
1: Swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
0: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
1: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś
1: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
0: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
0: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
1: Tak,
0: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
1: Tak.
2: Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc,
1: fajne.
2: A potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
0: Tak, tak.
1: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
0: My w ogóle ostatnio tu
1: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
0: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
1: Teraz
0: wrócić do tego domu?
1: Nie idę,
0: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
1: A za chwilę
2: powrot do rzeczywistości.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
0: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
1: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
1: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
0: Oh, wow.
1: No.
0: Nigdy tego nie robię od razu.
1: Regulacja. Nie.
0: Kurde.
1: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
0: Naprawdę?
1: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
0: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
1: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
0: Tak,
1: stoi
0: tak, tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
1: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
0: Dziękuję.
1: No już wiem, nie, no cała
0: tak,
1: Polska sobie.
0: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
0: ja
2: czy widziałeś.
0: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale to
2: napisać.
1: Miłość twoja, nie?
0: Ojejku, tak często pisać do mnie?
1: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
0: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
0: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
1: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
1: Tak.
0: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
1: Tak. W komunikację,
0: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
0: No to masakra.
1: Tak, tak.
2: Czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę wymownie na Gosię, bo to może być
1: chyba
2: o tobie.
1: Gosia.
0: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
0: tak,
2: u siebie.
0: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
1: Okej.
0: Więc tak mamy.
1: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
1: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
1: Ma ludzie.
0: Przecież też.
1: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
1: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują jakieś, troszeczkę.
1: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
0: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, no i pewności.
2: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
1: Tak.
2: Takie. Uff. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
1: No luz, no.
2: Co? No luz, ale byś no luz.
0: No luz. Jaki luz?
1: Red flag taki.
0: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
1: No a co powiedział Piotrek?
0: Nie, Piotrek kocha ten numer.
1: No.
0: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
1: Okej.
0: Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
1: Jak, on ci puszcza swoje.
0: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, będziesz w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
1: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
0: Ja obrażona. Ja,
1: tak?
0: Tak, ja obrażona.
1: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
0: Nie ma takiej opcji, mordo.
1: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
1: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
1: tak,
2: rozumiem,
1: ale
2: że nawzajem.
1: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to

0: My tutaj, poza tym, że no,
1: my
0: ciężko pracowaliśmy,
1: sobie
0: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
1: zielone
0: nie?
1: Światło,
0: że
1: no.
0: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
1: Czekam na
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
1: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
2: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
1: Bo jak nie, to się obrazimy.
2: No właśnie. To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was
0: dostaliśmy. We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Przed nimi pracowite wakacje, a wszystko po to, by dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Lada chwila inspekcja transportu drogowego na Lubelszczyźnie rusza z intensywnymi kontrolami autokarów. Pod lupę wezmą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset i kilkanaście kilometrów jazdy. Sprawdzą uprawnienia przewoźnika, stan techniczny pojazdu. Skontrolują papiery kierowcy, jego trzeźwość i to, czy przestrzega czasu pracy. Mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Kurek.
5: Spotykamy się tuż przed wakacjami. Jak wakacje, to także wyjazdy na wypoczynek w formie takiej zorganizowanej na kolonie, obozy, wypoczynek, półkolonie. Czasem to są krótkie wyprawy do kina czy do jakiegoś parku rozrywki. Ta podróż trwa czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów, ale każda chcemy, żeby była bezpieczna. Jakie działania w tym kierunku będzie podejmować Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie?
6: Dla Inspekcji Transportu Drogowego okres wakacji to okres wzmożonej pracy, która skupia się między innymi właśnie na przewozach zorganizowanych osób wykonywanych autobusami. W związku ze wzmożoną liczbą takich przewozów wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu, Podlaskim i Zamościu, gdzie każdy podstawiony autokar zostanie skontrolowany. Poza tym będziemy starali się również prowadzić kontrole w miejscach turystycznych, to znaczy w miejscach, skąd te autokary albo wyjeżdżają, albo przyjeżdżają na terenie województwa lubelskiego, no tak, aby objąć kontrolą jak największą liczbę pojazdów.
5: A co w czasie takiej kontroli się sprawdza? No i dlaczego się sprawdza? Pytam tu zarówno i o stan techniczny pojazdu, ale też i o przepisy uprawnienia, ale też i to, czy kierowca ma wymagany czas odpoczynku i przepisował ilość godzin za kółkiem.
6: Kontrola ma bardzo szeroki zakres. Z jednej strony badamy kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co wydaje się oczywiste. Z tym kontrolujemy uprawnienia kierowców, ale to nie tylko prawo jazdy, ale także ważne szkolenie dla kierowcy zawodowego, ważne orzeczenie lekarskie, psychologiczne. Z drugiej strony badamy dokumenty uprawniające przewoźnika do wykonywania takiego przewozu, ponieważ przewóz osób, transport drogowy osób jest działalnością licencyjną, a każdy z przewoźników musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejny element to kontrola czasu pracy kierowców. Pamiętajmy, że każdy kierowca ma zagwarantowane prawo do wypoczynku. Prawo, ale i zarazem obowiązek. Badania przeprowadzane wielokrotnie potwierdzają, że kierowca przemęczony to kierowca niebezpieczny. Przemęczony kierowca to przede wszystkim opóźniony czas reakcji, co w przypadku prowadzenia pojazdu, który waży 24 tony i ma przynajmniej 12 metrów długości, jest to bardzo istotne. ważne, jak szybko kierowca zareaguje na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drodze. I

0: Ostatni element, ale również bardzo istotny, to kontrola stanu technicznego autobusu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu, między innymi w gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy i inne wymagane przepisami elementy.
1: Dodajmy jeszcze, że można pomóc Wam też tą pracę zaplanować i zgłosić odpowiednio wyjazd wcześniej, w jaki sposób to zrobić, no i w jaki sposób też można samemu sprawdzić stan taki podstawowy takiego autobusu, z czego taki rodzic, opiekun, przywożąc dziecko na miejsce zbiórki, może się dowiedzieć.
0: Zwróciłem uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, od wielu lat funkcjonuje aplikacja Bezpieczny Autobus. Dawniej była to aplikacja działająca w formie odrębnej strony internetowej. Dziś każdy, kto korzysta z aplikacji państwowej mObywatel, ma tam zakładkę Bezpieczny Autobus. Po wprowadzeniu tylko i wyłącznie numeru rejestracyjnego autobusu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd po pierwsze posiada ważne badanie techniczne, czy posiada ważną polisę OC i czy pojazd nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. To są takie podstawowe elementy i informacje, które możemy z tej strony uzyskać, no ale to pokazuje i umożliwia wyeliminowanie z przewozu pojazdu, no, który w żadnym wypadku nie powinien być podstawiony, natomiast no, nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, kiedy również i pojazd z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym albo bez ważnego badania technicznego jest wystawiany do wykonywania zadań przewozowych. To są naruszenia, które może nie często, ale pojawiają się i takie sytuacje się zdarzają. Częściej na liniach regularnych, przy przewozach okazjonalnych zdarza się to rzadziej, ale jednak powinniśmy to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszanie odjazdów autokarów do Wojewódzkiego Inspektoratu, na naszej stronie internetowej www.witd.lublin.pl będą znajdowały się wszelkie informacje, gdzie takie kontrole będą przeprowadzone, w jaki sposób, i zawsze apelujemy o to, aby zgłaszać takie odjazdy jak najwcześniej.
2: Informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie witd.lublin.pl.
3: SK Lublin.
2: Koniec roku szkolnego już za chwilę. Uczniowie wyczekują wakacji i swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane od lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu. Czerwony pasek, potrzebny czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL.
4: Myślę, że to jest wieloletnia tradycja i jest to uhonorowanie dzieci, które przez cały rok ciężko pracowały, które mają najlepsze oceny, i ja szczerze jestem jak najbardziej za.
5: Dlaczego jest dobrze, aby ten czerwony pasek na świadectwie jednak był?
4: Wydaje mi się, że to jest kultywowanie po prostu tradycji. Oczywiście system edukacji wymaga różnych reform, zmian, można wiele rzeczy zarzucić systemowi. Natomiast jest taki jeden najważniejszy chyba błąd systemowy, to jest to, że nie dbamy wystarczająco o uczniów zdolnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych uczniów zdolnych nie ciągnęli w dół, tylko ich ciągnęli do góry.
5: Czyli dla nich to jest taka jakby pochwała?
4: Oczywiście, to jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości, że to po co mam się w takim razie starać? Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
5: Te głosy, które są przeciwko tym czerwonym paskom, mówią między innymi o tym, że na dzieci jest nakładana jakaś presja, na przykład, nie wiem, gdzieś tam przez rodziców i tego typu rzeczy.
4: Kiedyś ktoś wymyślił takie hasło bezstresowe wychowanie i niestety to tak zwane bezstresowe wychowanie razem z nadopiekuńczością się odbija, troszkę brzydko mówiąc, czkawką i dzieciom, i rodzicom. Dzieci potrzebują motywowania. Może nie nazwałabym tego, że potrzebują presji, ale na pewno, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba się postarać i to nie jest tak, że wszystko powinno do nas przyjść gładko i przyjemnie i rosnąć na drzewach.
5: Nie jest to tak, że one gdzieś tam odczuwają tą presję i nie jest to dla nich dobre?
4: Znaczy, na pewno dzieci są różne, tak, bo to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, że nie każde dziecko jest w stanie osiągnąć ten czerwony pasek, nie każde dziecko ma takie możliwości i intelektualne, i takie zdolności, żeby móc mieć, prawda, same dobre oceny, więc wiadomo, że rodzic powinien patrzeć i i nauczyciel indywidualnie na uczniów i też oczywiście nagradzać tych, którzy mają słabsze oceny, pochwałami, tym, że naprawdę dla niektórych ta trójka czy czwórka to jest olbrzymi sukces, tak? Dla innych dzieci szóstka przychodzi bardzo łatwo. Wiadomo, to jest normalne, taki jest świat, że dzieci są różne i zawsze będą różne, dlatego ważne jest, żeby też rodzic potrafił swoje dziecko zaakceptować takim, jakim ono jest i nie wywoływać na dzieciach tych właśnie słabszych, przeciętnych, nadmiernej presji. Natomiast jeśli rodzic ma dziecko zdolne, no to powinien jak najbardziej wspierać je w rozwoju i cieszyć się z jego sukcesów.
5: No właśnie, bo rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest w tym procesie bardzo ważna.
4: Tak, ważne jest wsparcie. Wsparcie ze strony rodziców, akceptacja dziecka takim, jakie ono jest i jego osiągnięć i tak samo wsparcie ze strony nauczycieli. Przede wszystkim wsparcie nauczycieli w nauce, czyli nauczyciel powinien być otwarty i dostępny na to, żeby pomagać, wytłumaczyć te rzeczy, których dzieci nie są w stanie zrozumieć. Ja uważam, że jeśli na jakiejś lekcji wszystkie dzieci mają same dwójki, jedynki, to znaczy, że po prostu nauczyciel źle wytłumaczył ten dany temat, dane zagadnienie.
5: Co dla takiego dziecka oznacza ten czerwony pasek, dla takiego zdolnego?
4: Myślę, że dla zdolnego dziecka jest to duże wyróżnienie. Myślę, że to jest olbrzymia nagroda, samo wyjście, tak, na środek, otrzymanie tego świadectwa z wyróżnieniem od dyrektora, ten uścisk dłoni, możliwość takiego pokazania się przed całą szkołą, że wow, ja na to zapracowałem.
5: I pewnie taki sukces.
4: Tak, przede wszystkim osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci, tak? Także to jest to bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie, więc te osiągnięcia szkolne są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym.
2: Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych, jak i nieco mniej zdolnych uczniów.
3: SK Lublin.
2: Przed nami upały. Lubelscy lekarze przypominają, aby chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV. Apelują też, aby nie lekceważyć żadnych zmian na skórze. Mówi dr Anna Michalak-Stoma z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.
6: Teraz to nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
7: Myślę, że w tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Natomiast no jeszcze to pokolenie starsze ma te błędy młodości za sobą i niestety skórę często uszkodzoną przez słońce w wieku wcześniejszym. W związku z tym powinni oni tutaj bardzo dbać i kontrolować te wszystkie zmiany na skórze. To, co powinno zaniepokoić, to każda nowa zmiana na skórze u osoby w wieku dojrzałym, zmiany asymetryczne, o nierównych brzegach, o nierównym kolorycie, powiększające się czy zmieniające swoją morfologię z płaskich na wypukłą, także jakieś niegojące się obrzodzenia z dolegliwościami subiektywnymi, jak świąt na przykład. Taka zmiana powinna skłaniać do wizyty u lekarza.
2: Wczesne wykrycie raka skóry daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Ważna jest też profilaktyka, podkreśla dr Agnieszka Gerkowicz z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.
8: Przede wszystkim profilaktyka powinna być oparta na kilku elementach. Podstawą są kremy z filtrem, ale też unikanie ekspozycji na nadmierne promieniowanie UV w godzinach szczytu, czyli między 10 a 16, odpowiednie ubranie chroniące, stosowanie kapelusza, stosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrem i to, co jest szczególnie ważne, oglądajmy swoją skórę, zwracajmy uwagę na nowe zmiany. Każde nowe znamie powinno nas zaniepokoić. Każda zmiana, która się zmienia, nawet jeśli ona była dużo wcześniej, też powinna nas zaniepokoić. Wtedy należy zgłosić się do dermatologa na ocenę. Okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie powinny być z filtrem i powinniśmy mieć pewność, że kupujemy okulary z takim filtrem, czyli najczęściej kupujmy certyfikowane produkty. Rekomenduje się dobór okularów przeciwsłonecznych u optyka. Natomiast jeśli chodzi o ubranie ochronne, oczywiście mamy możliwość kupienia ubrań zabezpieczonych w filtry, ale są to najczęściej ubrania przeznaczone dla sportowców, do jakiejś aktywności takiej rekreacyjnej. Natomiast na co dzień koszula z długim rękawem, kapelusz z jak największym rondem, czy dłuższe spodnie za zapewnią nam odpowiednią ochronę.

0: Jeżeli zobaczymy na swoim ciele jakieś nowe lub niepokojące nas zmiany, warto skonsultować je z dermatologiem. Najlepiej udać się do poradni dermatologicznej, potrzebne jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego.
1: SK Lublin.
0: Proponują lato w mundurze. Wojsko Obrony Terytorialnej zachęcają do udziału w kolejnym projekcie Wakacje z WOT. W Lublinie szkolenie ruszy 3 lipca, to ostatni moment na zgłoszenia, a udział w akcji ma wiele atutów. O czym więcej mówi oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaworek.
2: Już 3 lipca w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczyna się kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić wakacje, zdobyć nowe umiejętności i sprawdzić się w mundurze. W ciągu 16 dni uczestnicy poznają podstawy wojskowego rzemiosła. Szkolą się na strzelnicy, uczą taktyki, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i pracy w zespole. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Warto jednak pamiętać, że do rozpoczęcia szkolenia pozostało już niewiele czasu. Każdy kandydat musi przejść proces rekrutacji, badania lekarskie i psychologiczne. Dlatego to już naprawdę ostatni dzwonek, aby rozpocząć formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wakacje z WOT to nie tylko przygoda i nowe doświadczenia, ale także konkretne korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia podstawowego mogą otrzymać świadczenia o łącznej wysokości przekraczającej 7000 zł, a po przysiędze mogą kontynuować służbę, łącząc ją z pracą i nauką. Nie odkładaj decyzji na później. Skontaktuj się z rekruterami 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i dołącz do tych, którzy chcą wykorzystać wakacje na zdobycie umiejętności przydatnych na całe życie. Szczegóły znajdziecie na mediach społecznościowych Brygady oraz na stronie rekruterzy.terytorialsi.mil.pl.
0: Szkolenia ruszą 3 lipca.
1: SK Lublin News.
3: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Rugby w Lublinie ma się coraz lepiej i to nie tylko wśród mężczyzn. Dziewczęca drużyna Amazonki Rugby Lublin ma już na swoim koncie 2 tytuły mistrzyń Polski. W tym magazynie usłyszycie więcej o tej dyscyplinie sportu. Mówi Robert Ciechoński, trener dziewczęcej drużyny Amazonki Rugby Lublin.
4: To ile w zasadzie ma pan zawodniczek w klubie, tak łącznie ile tych dziewcząt ćwiczy?
5: Około 40 tak naprawdę, tylko to są w różnych rocznikach. Zaczynamy już od 2014 roku, 13, 12, 11, 10 i na tym przestajemy. Na chwilę obecną, ponieważ no, mamy za małą ilość zawodniczek, żeby rozpocząć zmagania w rozgrywkach seniorskich, a w Polskim Związku Rugby nie ma takiej kategorii do lat 18, do 20 czy do 21. Dziewczyny, które kończą grać w U16, czyli w obecnym roku rocznik 2009, już przechodzi i rozpoczyna rozgrywki w rozgrywkach seniorskich.
4: Czy to są dziewczyny tylko z Lublina, czy z okolicznych miejscowości też? Czyli kto tak naprawdę może się tym zainteresować?
5: Tak naprawdę to mamy bardzo dużą ilość osób ze szkoły podstawowej w Tomaszowicach, tam gdzie uczę, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, od 20 paru lat tam zaszczepiłem tę dyscyplinę, no i tam mamy swoje marzenia, swój cel, który sobie postawiliśmy i za 5 lat te właśnie roczniki 2014-13 będą walczyć o medal Mistrzostw Europy do lat 18. Taki mamy cel i te dziewczynki no, świetnie realizują nasze założenia, na które się umówiliśmy.
4: To jeszcze kwestia nazewnictwa, bo wiem, że mówi się zarówno rugby, jak i rugby i wiem, że obie te formy są poprawne, tylko w zależności od tego, skąd wzięliśmy to słownictwo, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji.
5: Oczywiście, że z Anglii jest nawet miejscowość rugby, więc i wszyscy rugbyści w Polsce wolą rugby, wymowę rugby, natomiast poprawna jest i rugby, i rugby.
4: No właśnie, bo jednak częściej słyszy się tak wśród osób, które no, nigdy nie trenowały albo nie oglądały właśnie meczów rugby, właśnie rugby. Czyli nie obrażacie się, jak też ktoś powie po prostu przez was rugby?
5: Nie, absolutnie. Dla mnie im więcej się mówi o rugby, rugby, rugby, dla mnie to jest radość na moje, miód na moje serce. Natomiast no, no, dyscyplina jest tak mało jeszcze tutaj popularna w Polsce, no, ale na całym świecie jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. Ja byłem na meczach w Irlandii, we Francji na Pucharze Świata, więc no, stadiony są wypełnione, nie ma miejsca jednego wolnego, więc

0: no to jest radość widać takie przedstawienie na boisku.
1: Jak to wyglądało te 20 lat temu, kiedy pan rozpoczynał no właśnie szkolenie w rugby dziewcząt? Jak to w ogóle wyglądało? Skąd się u pana wzięło zainteresowanie tą dziedziną sportową?
0: Prowadziłem do szkoły taką bezkontaktową odmianę rugby. Mieliśmy swoje sukcesy w turniejach ogólnopolskich. Tam 3 razy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, tak można powiedzieć. No i w końcu przyszedł czas, w którym sobie powiedzieliśmy, no okej, chłopcy mają co robić ze sobą, mogą iść do klubu budowlanych, natomiast dziewczynki tutaj, no nie było gdzie skierować. I to były głównie moje uczennice właśnie z gminy Jastków, ze szkoły z Tomaszowic. No i podjęliśmy wspólną taką decyzję, trochę z moim mocniejszym akcentem, żeby założyć sekcję i zacząć grać.
1: Rozumiem, że znalazło się już 20 lat temu tych kilkanaście zawodniczek, które chciały być tym zainteresowane, bo może miały już dość cały czas siatkówki albo unihokeja.
0: Tak, mieliśmy dziewczyny z zapasów, z judo i mieliśmy dziewczyny, które z zagranicy przyjeżdżały i gdzieś tam liznęły sportu, bo i Ukrainki przecież tak samo grały u nas. Ogólnie super, jeżeli dzieciaki trenują, natomiast fajnie jest, jak te dziewczyny są bezpośrednio, mogą przychodzić i

Ogólnie super, jeżeli dzieciaki trenują. Natomiast fajnie jest, jak te dziewczyny są bezpośrednio, mogą przychodzić i

0: takie ożywiające z piłeczką, więc muszę uczestniczyć w tych zajęciach, natomiast później przychodzimy do właściwej lekcji. Jeżeli to jest gimnastyka, to gimnastyka, jeżeli koszykówka, to koszykówka.
1: To ile tych w trakcie tygodnia treningów rugby dziewczyny mają?
0: Ja dałem możliwość swoim zawodniczkom i zawodnikom, bo już od dłuższego czasu mamy również zawodników, a ja nie wyrzucam nikogo z zajęć. Jeżeli przyjdzie chłopiec do nas, to super. Mamy bardzo fajnych paru chłopców, którzy trenują, więc szansę dałem i możliwość trenowania od poniedziałku do soboty włącznie, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Wiadomo, jak jest z młodzieżą, wiadomo, jak jest z obowiązkami szkolnymi. Czasami nie może przyjść na trening w poniedziałek, więc przychodzi we wtorek, w środę i ta systematyka jest dość spora już w procesie szkoleniowym, tym od najmłodszych lat.
2: SK Lublin.
1: No to teraz jeszcze tak bardzo prosto powiedzmy o zasadach rugby dla osób, które totalnie nic nie wiedzą o rugby, tak jak ja na przykład, niestety ja wiem, że jest piłka w kształcie jaja. Dobrze mówię. A generalne zasady? Po ilu zawodników? Ile trwa mecz? No takie ogólne zasady.
0: My gramy w odmianę olimpijską, czyli rugby 7, rugby 7 po polsku. Mecz trwa dwa razy po 7 minut. I w tej kategorii do lat 16 według moich obliczeń właściwej gry to jest 3 minuty 15 sekund do 3:30. Tak musimy przygotować zawodników. Oczywiście wzrastając wraz z wiekiem, ta wydolność, wytrzymałość musi być dużo, dużo większa, bez przerw na auty, młyny i tak dalej. No i proste, tak naprawdę proste są zasady na pierwszy rzut oka. Trzeba podawać piłkę do tyłu, można w bok, można rękami, można kopać w każdym kierunku, do przodu też. Kopnięcia zaliczają się od stawu skokowego do wysokości kolana. Jeżeli będzie kolana, to już będzie przód, powyżej kolana to również przód, ale już odbicie głową do przodu nie będzie przodem. No i przykładamy, jeżeli przyłożymy piłkę na polu przyłożeń.
1: Czyli na samym końcu boiska w strefie przeciwnej drużyny.
0: Dokładnie tak. To jest 5 punktów. No i w tym momencie możemy podwyższyć o kolejne 2 punkty. Zawodnik musi wykonać drop gola, czyli piłka najpierw musi się odbić od murawy i dopiero musi być kopnięta i zawodnik musi trafić tą piłką między słup.
1: Takie powieszone trochę wyżej, z tego co kojarzę.
0: Dokładnie tak, nad poprzeczką.
1: To jest jedna możliwość na zdobycie punktów, a jeżeli, no wiemy, dużo się dzieje w trakcie meczu i chcemy zdobyć jakiekolwiek punkty, no to wystarczy przyłożenie, tak?
0: Wystarczy przyłożenie, może być jeszcze w trakcie gry drop goal, czyli tak samo wygląda to tak jak podwyższenie, czyli piłka najpierw musi być odbita od murawy, później kopnięta nad poprzeczką między słupami.
1: To jest sposób na zdobycie punktów, a co jako obrońcy możemy zrobić? Czy możemy łapać przeciwnika?
0: Tak, dokładnie. Osoby, które nie mają doświadczenia, nie oglądały nigdy meczu, wydaje im się, że ta gra jest niepoukładana i bez zasad. World Rugby idzie cały czas do przodu, te zasady są jasno określone. Wykonujemy jako obrońcy szarże. Szarża musi być poniżej linii barków, więc bezpieczna. My jako trenerzy zwracamy szczególną uwagę na bezpieczne pady, tak żeby przeciwnikowi, zawodnikowi nic się nie stało. To trenujemy dość często, aż przychodzi taki moment, że upadanie jest przyjemnością.
1: No tutaj z pewnością nasi słuchacze bardziej będą kojarzyli strój zawodników futbolu amerykańskiego, czy ten cały taki pancerz, a w rugby czym się zabezpieczacie?
0: W rugby zabezpieczamy się, to właściwie jest ochrona na zęby, czyli tak dokładnie taka sama jak używają bokserzy. Od czasu do czasu ja jestem zwolennikiem, żeby jak dzieci rozpoczynają swoją zabawę w rugby, mimo wszystko zakładały takie kaski piankowe, to jest taka pianka około tam 5 mm do centymetra, miękka pianka. Janka, tak żeby w fazie takiej zderzenia, nie wiem, z, choćby z łokciem, albo z kolanem, albo z ziemią, żeby było bezpiecznie. To tak jak jazda na rowerze, czy

0: Jazda na nartach. Powinny dzieci używać w tej pierwszej fazie, ponieważ te jeszcze ruchy dzieci nie są skoordynowane dobrze i jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić.
1: Kto może się zainteresować rugby? Czy trzeba mieć trochę masy mięśniowej, czy takie osoby, powiedzmy, trochę chudsze, ale bardziej zwinniejsze, też mają miejsce w drużynie, czy właśnie trzeba koniecznie jednak trochę mieć mięśni?
0: Ja nikogo nie wyrzucam z zajęć, wręcz przeciwnie, wszystkich zachęcam, motywuję jak tylko mogę, bo wiem, że jeżeli będzie dziecko z

0: mięśniowej, czy takie osoby, powiedzmy, trochę chudsze, ale bardziej zwinniejsze, też mają miejsce w drużynie, czy właśnie trzeba koniecznie jednak trochę mieć mięśni?
1: Ja nikogo nie wyrzucam z zajęć, wręcz przeciwnie, wszystkich zachęcam, motywuję jak tylko mogę, bo wiem, że jeżeli będzie dziecko z

0: Ja zachęcam wszystkich, bo to jest być może ten moment, gdzie wszystko może zmienić w swoim życiu i rozpocząć super przygodę, bo rugby daje dużo możliwości. Jest mnóstwo wyjazdów, poznaje się przyjaciół, nie tylko w drużynie, ale w całej Polsce. No, ja mam taką zawodniczkę, która skończyła grać w rozgrywkach U16. Przez chwilę trenowaliśmy tutaj w Lublinie, braliśmy udział w rozgrywkach seniorskich, no ale zdobyła maturę, ukończyła szkołę średnią, no i na studia pojechała do Krakowa. No i w tej chwili gra w Krakowie, trenuje w Krakowie, więc myślę, że to jest to fajne, że jako trenerzy wpajamy na treningach w procesie szkoleniowym, że w rugby walczymy na boisku. Poza jesteśmy przyjaciółmi, może za dużo powiedziane, ale naprawdę kumplujemy się, kolegujemy się, wszędzie mamy w całej Polsce znajomości, gdzie nie pojedziemy, tam dzieciaki, czy już później jako dorośli możemy pójść do tego klubu, trenować i na pewno każdy klub ucieszy się i będzie pozytywnie nastawiony.
1: To jeszcze jedna kwestia, która mi przyszła na myśl. Jak u Was wygląda zaplecze sportowe klubu Amazonek? Czy może jeszcze szukacie sponsorów?
0: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o sponsorów, bardziej takie osoby, które mogą nas wspomóc, zawsze z uśmiechem przyjmiemy każdą złotówkę, każdą pomoc, każdy nawet uśmiech i dobre spojrzenie i dobrą myśl skierowaną w kierunku właśnie nas, Amazonek. Chcemy się rozwijać, to są duże koszty, zgrupowania, wyjazdy, noclegi na turnieje. Nie możemy wstać o 3 rano w tej kategorii wiekowej, pojechać, nie wiem, 300 kilometrów i zagrać turniej, bo to dorosły by tego nie wytrzymał, więc koszty są duże. Stroje, które kupujemy, tak samo są drogie, piłki. No, w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje tak naprawdę.
1: W jaki sposób się z Wami skontaktować, jeżeli ktoś z rodziców albo też naszych młodych słuchaczy chciałby do Was dołączyć i zacząć ćwiczyć rugby?
0: Profil Amazonek Rugby Lublin lub strona fanpage Aktywni Lublin. Zachęcam wszystkich naprawdę, choćby na jeden trening można przyjść z dzieckiem, można przyjść samemu, tak? Możemy pobawić się tą piłką, żeby zobaczyć, poczuć atmosferę. Na początku jest zawsze taka myśl, już z doświadczenia wiem, a czy ja sobie poradzę, to nie jest dla mnie, to nie jest dla mojego dziecka, tam jest za dużo walki, ale tak naprawdę dzieciaki walczą w mikrusku i już ja jeżdżę z takimi właśnie najmłodszymi adeptami, czyli od 5 roku życia, 5, 6, 7 lat jeździmy, grają w kontakcie, więc to jest wspaniałe. Oprócz tego trzeba przyjść na ten trening, powiedzieć sobie, dam radę i na pewno my jako klub, my trener czy koleżanka, kolega z zespołu na pewno nas wesprze.
1: No i zachęcamy my też. Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Amazonki Rugby Lublin każdego roku uczestniczą w serii turniejów. W ciągu roku jest ich 6, 2 jesienią oraz 4 wiosną.
3: SK Lublin News.
2: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Chodząc po Wrocławiu spotkacie krasnale, a po Lublinie koziołki. Dziś zabierzemy Was na drugą część spaceru szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
4: Kolejna legenda, chyba najbardziej znana lubelska legenda, legenda o czarciej łapie. Być może, no właśnie, tutaj nasz koziołek strachliwy troszeczkę jest, ale no opowiedzieć trzeba, bo tak jak mówię, jedna z bardziej znanych lubelskich historii. Dotyczy ona tego budynku, który widzicie za moimi plecami. Kiedyś to był ratusz miejski. Później oczywiście ratusz się przeniósł w nowe miejsce, tam gdzie teraz stoi przed nim koziołek Onufry. Natomiast tutaj w tym miejscu funkcjonował również Trybunał Koronny, czyli taki najważniejszy sąd apelacyjny dla szlachty z tej części Polski. Tutaj rozstrzygano właśnie takie ważne, trudne sprawy. No i jedna z tych spraw dotyczyła wdowy, która sądziła się z pewnym bogatym szlachcicem, który podstępnie zagarnął cały jej majątek. Sądy w sprawach grodzkich nie przynosiły rezultatu, no bo ten szlachcic cały czas przepływał sędziów, także wydawali oni wyrok niesłuszny

0: a dla niego korzystny. No więc kobieta zrozpaczona przyjechała do Lubina, no to była jej ostatnia deska ratunku. No ale niestety sytuacja się powtórzyła. Po raz kolejny ten szlachcic wręczył sędziom ciężkie mieszki pełne złotych monet, no i ponownie zasądzili oni wyrok niesprawiedliwy. Kobieta zrozpaczona, wychodząc z sali rozpraw, wykrzyknęła, że choćby mnie nawet diabli sądzili, wydaliby sprawiedliwszy wyrok niż ludzie. No i słuchajcie, tak się stało, że diabli ją usłyszeli, bo jeszcze tego samego wieczoru przed budynkiem zatrzymała się kareta zaprzężona w piękne czarne konie. Wysiedli z niej panowie odziani w ciemne stroje, w ciemne kontusze, spod których udało się zobaczyć kopytka i ogony, a wśród kręconych włosów również były widoczne rogi. No i to był diabelski skład sędziowski. No troszeczkę inne te rogi były, tak ty, Koziołku, jesteś naprawdę tutaj wcieleniem niewinności, a tam było widać, że ci panowie no nie jedno mają za uszami. Ale otworzyli salę rozpraw, obudzili pisarza trybunalskiego, no i zaczęli ponownie rozpatrywać sprawy tej wdowy, przeglądać dokumenty. Popisywali się przy tym bardzo dobrą znajomością prawa. No i tak się stało, że faktycznie zasądzili wyrok sprawiedliwy na korzyść kobiety. Żeby nikt nie odważył się podważać zasadności tego wyroku, przewodniczący składu sędziowskiego położył swoją dłoń na dokumencie, przez który ona się przepaliła, i na stole został taki wypalony ślad dłoni. No i powiem wam, najciekawsza sprawa to to, że ten stół właśnie z tym bardzo dobrym, widocznym odciskiem lewej ręki można zobaczyć do tej pory na zamku. On jest w muzeum, także kiedyś, jeżeli tam będziecie na wycieczce, może ze szkołą, może z rodzicami, zwróćcie uwagę właśnie na ten stół, bo faktycznie ta dłoń tam bardzo dobrze widoczna jest. No a teraz na przykład często pojawia się ten symbol na lubelskich pamiątkach. Idziemy dalej, zapraszam. Słuchajcie, jak opowiadałam wam o kamieniu nieszczęścia, staliśmy wtedy przy wieży trynitarskiej. Z tamtego miejsca niezbyt dobrze było to widać, ale teraz jak popatrzycie tam w górę, co tam jest na samej górze, na samym szczycie wieży? Jakie to zwierzę jest? Kogut, tak jest, kogucik. On z tej naszej perspektywy może się wydawać malutki, ale on ma no ponad metr wysokości, także jest wyższy niż niektórzy tutaj obecni. W tej chwili on wskazuje kierunek wiatru, on się obraca, natomiast jest taka historia, że on był wykorzystywany przez ludzi do ostrzegania przed niebezpieczeństwem, bo był właśnie w najwyższym miejscu w Lublinie położony, stamtąd widział dokładnie, co tam się dzieje, czy może jakieś wrogie wojska się zbliżają, albo na przykład jakieś pożary też mógł zobaczyć. No a później, kiedy już było o wiele bardziej bezpiecznie, mówi się, że miał kolejne zadanie, mianowicie piał, kiedy przez przejście w wieży trynitarskiej przeszło niegrzeczne dziecko. Także jak tam będziecie w jego okolicy, będziecie sobie przez to przejście przechodzić, no to raczej grzecznie, za rączkę. No, ja wiem właśnie, ale tak na wszelki wypadek mówię. Głównie do ciebie, Koziołku, bo ty tam czasami brychasz. Ale też takie przekazy były. Dobrze. Powiem wam też jeszcze taką ciekawostkę, bo tam widzicie, jest duża grupa. Tam się odbywa spacer z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. To było wczoraj. I właśnie przewodnicy lubelscy mieli takie swoje święto, tak jak ja. Też właśnie koledzy z PTTK na przykład z Polski.
1: Do najlepszego.
0: A, dziękuję ci, Koziołku, dziękuję. Także takie święto się właśnie odbywało wczoraj, a dzisiaj z tej okazji jest też prowadzony taki spacer. Akurat dzisiaj zrobili szlakiem Henryka Wieniewskiego. To był taki kompozytor, który w Lublinie się urodził. Pójdziemy teraz tam, jak się troszeczkę z nimi wymienimy. Także opowiem wam o kościele dominikanów. Słówko chciałam o tym kościele, który tutaj właśnie widzimy. To jest kościół dominikanów. Dominikanie przybyli do Lublina no mniej więcej 700 lat temu. Także to jest jeden z najstarszych lubelskich zakonów. Na początku oczywiście ich kościół był drewniany, później murowany, później się troszeczkę nadpalił, odbudowali, co tam się zniszczyło, wyremontowali, no i w końcu wygląda tak jak teraz. Jeżeli chodzi o ten kościół dominikanów, to najważniejsza rzecz, o której tutaj musicie wiedzieć, to to, że przez wiele, wiele lat były tam przechowywane relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
2: SK Lublin.
0: Czy wiecie, co to są relikwie? Jakieś pomysły? Może, Koziołku, ty podpowiesz, bo ja wiem, że ty wiesz. I chętnie się tą wiedzą podzielisz.
1: Ale zapomniałem.
0: No, zapomniałem, tak? Zapomniałem. No dobrze, no to ja powiem. Słuchajcie, relikwie to są takie przedmioty, które na przykład należały do świętych i mówi się, że one też mają jakieś takie moce, że jak ludzie się przed nimi modlą, to łatwiej jest poprosić na przykład o jakieś cuda. No i relikwie Drzewa Krzyża Świętego to są fragmenty tego drzewa,

drzewa, tego krzyża, na którym zmarł Pan Jezus. No i właśnie o co tutaj chodzi. Kiedyś był taki biskup, nazywał się Andrzej. On jechał z Kijowa, to jest oczywiście na Ukrainie, obecnie do Krakowa, do Dominikanów krakowskich i właśnie wiózł taki kawałek dosyć duży tego krzyża. W Lublinie się zatrzymał na nocleg, no i na następny dzień, kiedy już odpoczął, był gotowy do drogi, załadował znowu skrzynię z tymi relikwiami na wóz, ale jego konie ani myślały ruszyć się z miejsca. Ani prośbą, ani groźbą, nawet na krok, nie chciały po prostu pójść dalej. No więc biskup Andrzej tak się zastanowił, o co tutaj chodzi, no i tak pomyślał, że może to jest znak, że relikwie powinny tutaj w Lublinie zostać, ale no głupio mu było wracać z pustymi rękami do Dominikanów w Krakowie, no bo przecież tamte relikwie miały docelowo trafić. Wziął więc dłuto, wziął młotek, narzędzia, zabrał się do roboty, żeby te relikwie podzielić, no i skaleczył się w rękę. No więc pomyślał, nie no, w takim razie to już jest na 100% znak, że te relikwie mają w całości tutaj w Lublinie zostać. No i kiedy doszedł do takiej konkluzji, ta rana na jego dłoni się zabliźniła, zagoiła. No więc faktycznie relikwie tutaj zostały w Lublinie. Przez wiele, wiele lat przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy miasta, ale również kupcy, którzy szlakami handlowymi podróżowali i modlili się o jakieś swoje sprawy właśnie przed tymi relikwiami. Taka najsłynniejsza historia, która tak jakby udowadnia moce tych relikwii, to jak w 1719 roku miał miejsce pożar. Jeden z takich bardziej dotkliwych pożarów, jakie nam się tutaj w Lublinie przytrafiły, a kilka ich było. Pożar, który rozpoczął się od uderzenia pioruna w dzielnicy żydowskiej, w dach jednego z domów. No oczywiście był to budynek drewniany, więc bardzo szybko się zajął. No i później Dominikanie zauważyli, że tam cała dzielnica żydowska w zasadzie jest objęta płomieniami, więc wyszli z procesją niosąc te relikwie drzewa Krzyża Świętego i dzięki ich modlitwom udało się ten pożar opanować. No niestety, relikwie do naszych czasów się tutaj w Lublinie nie zachowały, bo nie tak dawno temu, na początku lat 90. pewnej zimowej nocy zostały skradzione, no i ślad po nich zaginął. W tej chwili mamy tylko takie malutkie kawałeczki, takie drzazgi, można by było powiedzieć. Jedna, która się gdzieś tam odłamała od tej głównej, dużej części podczas konserwacji. No i też nam podarowali coś niecoś Dominikanie z Holandii na wieść o tym naszym nieszczęściu. Także nie jest to już ten duży kawałek, który przez wieki tutaj w Lublinie był, ale jednak coś z tego krzyża zostało. Dobrze, skręcimy sobie teraz w lewo, w kierunku placu po Faszy. No wiem, Koziołku, że tutaj lubisz hasać, ale wiesz, jak to się mówi, żeby kózka nie skakała, to by nogi nie złamała, to musisz być ostrożny. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym miejscu. Pamiętacie, jak staliśmy przy tym modelu miasta? Pokazywałam wam kościół, który już do naszych czasów się nie zachował. I on stał właśnie tutaj. Możecie sobie wyobrazić, że jak tutaj chodziliśmy między tymi dwoma murkami, to tam kiedyś były drzwi tego kościoła. Także tak wyobraziliśmy sobie, że otwieramy drzwi i teraz jesteśmy w nawie głównej tego kościoła. Tutaj właśnie zbierali się wierni co niedzielę, żeby się pomodlić podczas mszy. Sam kościół to była fara, czyli taki najważniejszy kościół parafialny w mieście, a z jego powstaniem wiąże się legenda o śnie księcia Leszka Czarnego. Opowiadałam wam kiedyś, że lubi kościoła, tutaj właśnie zbierali się wierni co niedzielę, żeby się pomodlić podczas mszy. Sam kościół to była fara, czyli taki najważniejszy kościół parafialny w mieście, a z jego powstaniem wiąże się legenda o śnie księcia Leszka Czarnego. Opowiadałam wam kiedyś, że lubi

0: Był oczywiście po podróży bardzo zmęczony i usiadł pod drzewem, pod takim wielkim dębem i uciął sobie drzemkę. Przyśnił mu się nie kto inny jak Archanioł Michał, który wręczył mu taki świetlisty miecz i zachęcił do pościgu za najeźdźcami. Książę obudziwszy się uznał, że chyba właśnie dostał znak z nieba, więc zebrał swoich rycerzy, zebrał lublinian, którzy byli chętni do pomocy i ruszył w pościg za jadźwingami. Na szczęście udało się ich bardzo szybko dogonić, bo oni dosyć wolno się poruszali, mieli przecież wszystkie te zrabowane z Lublina rzeczy ze sobą, więc siłą rzeczy przemieszczali się dosyć wolno. No i po krótkiej, aczkolwiek zaciętej potyczce udało się zwycięsko wrócić do Lublina. No i książę Leszek Czarny, żeby podziękować Archaniołowi Michałowi za tą radę, żeby ruszyć w pościg, nakazał w tym miejscu, gdzie ten sen mu się przyśnił, wystawić właśnie okazały kościół. No i ten kościół właśnie powstał, tutaj działała przy nim również taka szkoła przyparafialna, cechy rzemieślnicze opiekowały się poszczególnymi kaplicami, no i tak to trwało przez dłuższy czas. Aż nadszedł jeden z tych bardziej dotkliwych pożarów, które Lublinowi się na przestrzeni wieków przydarzyły. Jak się odwrócicie mniej więcej tam, gdzie teraz jest taka żółtawa kamienica, teraz mamy tam restaurację Święty Michał, mniej więcej w tamtym miejscu był dom pewnej mieszczki. Mieszka się nazywała Jadwiga. Legenda mówi, że ona była taką dosyć kłótliwą kobietą, zawsze się musiała posprzeczać ze wszystkimi sąsiadkami, no bo ona to najlepiej wszystko wiedziała. No i kiedy Lublin przygotowywał się do święta, miał być odpust na świętego Stanisława, czyli patrona kościoła dominikanów, całe miasto było pogrążone w przygotowaniach. Mieszki lubelskie przygotowywały różne smakołyki, które chciały sprzedawać na tym odpuście. I również Jadwiga pomyślała, że ona ma przecież świetny przepis na takie placuszki, naleśniki, no więc ona ich najwięcej napiecze, nasmaży i wszyscy będą bardzo chętnie kupować i chwalić te jej wypieki. Pracowała ciężko przez cały dzień, wkrótce zapadł zmierzch i tylko z okien jej domu dało się dostrzec blask ognia. No i ona tak zobaczyła, że ma jeszcze trochę tego ciasta przygotowanego na te placki i pomyślała, że no tą ostatnią partię jeszcze nasmaży i już pójdzie spać przed kolejnym dniem. Wylała to ciasto na patelnię, przysiadła, przymknęła na chwilę oczy. No i słuchajcie, to jest historia o tym, jak tam baba całe miasto spaliła. Bo z jej paleniska iskra skoczyła na ściany domu, później zajęły się kolejne sąsiednie budynki, a była to oczywiście zabudowa drewniana, więc się ten ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał. No i wkrótce płonęła już Brama Grodzka, Brama Krakowska, kościół Farny, kościół Dominikanów, ratusz, czyli ten obecny Trybunał Koronny na Starym Mieście. No i na następny dzień, zamiast Wielkiego Święta, wszyscy byli pogrążeni w rozpaczy, że takie nieszczęście tutaj Lublinowi się przytrafiło. Ale jednocześnie byli bardzo zdeterminowani, żeby Lublin odbudować jeszcze piękniejszym. I ta data, 1575 rok, bo to właśnie wtedy się działo, to jest taka data graniczna między dwoma stylami architektonicznymi w Lublinie. Pomiędzy gotykiem a renesansem. Z gotyku podczas tego pożaru straciliśmy w zasadzie wszystko, a później budowano już w tym nowoczesnym, jak na tamte czasy, reprezentacyjnym stylu renesansowym. Słuchajcie, i to jest właśnie początek końca lubelskiej fary, bo od tamtego czasu brakowało notorycznie funduszy na remonty. Ten stan kościoła farnego coraz bardziej był kiepski, tak to można nazwać. No i w końcu zapadła decyzja o tym, żeby kościół po prostu rozebrać, bo już naprawdę sytuacja robiła się trochę nawet niebezpieczna. W tej chwili mamy tutaj podniesione takie murki fundamentów, żeby pokazać, jak on wyglądał w zarysie. Tam jeszcze na murku, na rogu mamy taką makietę, która też pokazuje, jak ten kościół wygląda, więc w zasadzie nam zostaje już wyobraźnia.
1: Więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl.
2: SK Lublin News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Trybuna prasowa, loża VIP-owska, a nawet szatnia piłkarzy. Między innymi te miejsca, niedostępne na co dzień dla kibiców, zobaczyliśmy w trakcie wycieczki po największym stadionie w Lublinie. Po Motor Lublin Arenie oprowadził nas Jakub Daniewski z lubelskiego Mosiru.
3: Witam Państwa serdecznie, ja mam na imię Kuba i będę oprowadzał Was po tym stadionie, czyli po stadionie Motor Lublin Arena. Jeżeli chodzi o sam stadion został wybudowany w 2014 roku. I teraz pytanie do dzieciaków. Ile stadion ma lat? No, szybka matematyka.
2: 16.

0: 11.
1: Bardzo dobra odpowiedź, 11 lat. Pierwszym oficjalnym meczem tutaj na tym stadionie był mecz Polaków z Włochami. Oczywiście grały tutaj reprezentacje młodzieżowe i reprezentacja Polski wygrała to spotkanie 2-1 po golu takiego już reprezentanta kraju w tej seniorskiej piłce, czyli pana Mariusza Stępińskiego, więc to był pierwszy mecz otwarcia. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz o punkty, czyli dwie lubelskie drużyny zmierzyły się naprzeciwko siebie. Pierwszą z nich to Motor Lublin, czyli ta drużyna, która rozgrywa tutaj mecze na tym pięknym stadionie, a drugim zespołem był najstarszy klub w Lublinie, czyli klub założony w 1921 roku, czyli Lublinianka. Znacie te dwa kluby?
0: Tak.
1: Oprócz Motoru to Lublinianka, czyli ten najstarszy klub w Lublinie. Dwie większe imprezy na tym stadionie też miały miejsce, bo odbywały się tutaj Mistrzostwa Świata do lat 20 i Mistrzostwa Europy do lat 21. I na przykład na Mistrzostwach Świata do lat 20 grał tutaj taki piłkarz, który gra w reprezentacji Norwegii. Po tym turnieju, który odbywał się w Polsce, dostał transfer do Borussii Dortmund, a teraz gra w Manchesterze City. Jego drużyna, czyli reprezentacja Norwegii, mierzyła się wówczas z reprezentacją Hondurasu. Wygrali skromne 12-1, a sam ten piłkarz strzelił 9 bramek, 3 hatryki, 3 piłki meczowe z autografami swoich kolegów mógł zabrać. Jest napastnikiem. No, dzieciaki, myślimy. Napastnik, blondyn z kucykiem. Oczywiście, że tak. Erling Haaland strzelił tutaj 9 bramek. Jest to też rekord tego stadionu, jeżeli chodzi o jednego piłkarza, który strzelił aż tyle bramek. Trawa naturalna, system podgrzewany, więc jeżeli w zimie spadnie nam dużo śniegu, no ten śnieg szybko nam stopnieje ze względu na te rurki, które są umieszczone pod murawą. Czemu nie ma linii? Ktoś się pytał. Chłopaki trenują na boiskach bocznych. Tutaj tylko i wyłącznie odbywają się mecze. Treningi tutaj się nie odbywają. I tak chłopaki tutaj, czyli ci nasi greenkeeperzy, starają się jak najlepiej. Tak, trawa jest koszona codziennie praktycznie w jedną, w drugą stronę, więc cały czas tutaj coś się dzieje. Stadion 15,5 tysiąca. Dużo czy niedużo? Dużo. Tak. Najbardziej żywiołowa trybuna albo sektor, czyli sektor po prawej stronie, sektor H. Czyli tutaj ci nasi lubelscy ultrasi dopingują swoją drużynę plus cały ten stadion. Po przeciwnej stronie sektor D2, czyli w tej takiej klatce sektor gości przyjezdnych. Jak później zobaczycie, nie wszystkie siedzonka są zwykłymi krzesełkami plastikowymi, bo będziecie później moimi VIP-ami. Zejdziemy sobie do miejsca najwygodniejszego, czyli do tego sektora VIP-owskiego, na tą trybunę główną. A jeżeli chodzi o to miejsce, na którym teraz jesteśmy, czyli na trybunie prasowej. Jak myślicie, kto taki na trybunie prasowej może przebywać? No, prezydent ma swoją lożę. Jeżeli będzie wolna, też do niej zajdziemy. No, trybuna prasowa. Z czym wam się kojarzy? Jeden dziennikarz, czyli jeden przedstawiciel dziennikarzy jest też z nami. Czyli miejsca tutaj, gdzie ja stoję. Czyli to są dla dziennikarzy. No, kogo jeszcze? No właśnie, o nich mówię. Dobra odpowiedź. Komentatorzy, czyli miejsca, gdzie stoi pani Mateusz Borek, Jacek Laskowski. Może kiedyś będą komentować mecze, chociaż Jacek Laskowski ostatnio komentował tutaj mecze Pucharu Marszałka dla dzieciaków w waszym wieku. Może kiedyś pan prezydent nasz też zjawi się tutaj na mecz. No, pan prezydent jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, więc może na spotkanie z drużyną jakąś przeciwną jak najbardziej przyjedzie. No to mamy już takich dwie grupy zawodowe. No, czyli mamy komentatorów i dziennikarzy i jeszcze jedni. No a dzięki komu mamy... Kto? Nie, piłkarzy nie ma. A dzięki komu mamy obraz? Mamy możliwość obejrzenia tego. Rodzice też pomagają. Operatorzy kamer. Tak. Ostatnio zwrócono mi uwagę, że kamerzyści są na weselu, a operatorzy kamer są tutaj na stadionie. 3 punkty na samej górze, najbardziej wysunięte. 3 po tej stronie. Punkty, ten na środku, po prawej stronie, po lewej i naprzeciwko nad literką te mają możliwość nagrywania tych spotkań. Wiadomo, operatorzy kamer też są umiejscowieni na samym dole stadionu. Czy są jeszcze pytania do trybuny prasowej? Jak nie, to idziemy dalej. Znajdujemy się teraz w największej u nas na stadionie loży prezydenckiej. To tutaj na mecze naszego zespołu, czyli na Motoru Lublin, przyjeżdża nasz pan prezydent, czyli pan prezydent. Jak się nazywa nasz pan prezydent lubelski? Pan Krzysztof Żuk, tak. Jeżeli jest pogoda, ma możliwość wyjścia na ten prywatny balkonik, na którym wcześniej byliście, tak, i oglądać spotkania. Balkonik jest oddzielony od reszty stadionu, więc nikt tutaj obcy nie wie.

0: Idzie na tą lożę. Foteliki jak najbardziej wygodne. Chociaż ja uważam, że na miejscach, których będziemy później, będzie zdecydowanie wygodniej. Jeżeli nie ma możliwości oglądania na zewnątrz, bo panuje brzydka pogoda, ma możliwość oglądania tego tutaj w środku, na tych dwóch odbiornikach. Dzięki komu? Tam na górze byli tacy panowie, no. Operatorzy kamer, tak. Więc tutaj w środeczku oglądają spotkania. Ale oprócz meczy, ta loża jest też wykorzystywana przez naszych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I odbywają się tutaj różne spotkania i biznesowe naszego pana prezesa, bądź naszej pani prezes, dotyczące innych obiektów, które posiadamy w Lublinie. Jak będzie po zdjęciach, idziemy na tą najwygodniejszą trybunę, czyli na trybunę główną. I tam troszeczkę pokrzyczymy.
1: SK Lublin.
0: Najwygodniejsze miejsca na stadionie, czyli tak trybuna główna, czyli miejsca VIP-owskie. Według mnie wygodniejsze niż w loży tej prezydenckiej. Czujemy się jak w kinie, tak? No może nawet lepiej. Można tak 90 minut oglądać spotkanie. Zazwyczaj ta loża jest cicha i spokojna, więc teraz chłopaki i dziewczyny, ci młodsi, ci starsi, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem troszeczkę pokrzyczeli. Dobra? No dobra, no to kto wygra mecz?
2: Mokra!
0: Kto?
2: Mokra!
0: Kto?
2: Mokra!
0: Bardzo dobrze. Echo poszło? Poszło. Czyli na pewno ktoś was usłyszał, tak? Więc dzięki wam, no ta trybuna w końcu w jakimś stopniu ożyła, tak? Więc brawa też dla was za to wszystko. Teraz ważna informacja. Zejdziemy sobie teraz na dół, ale na murawę nie wejdziemy. Trawy jak najbardziej możecie dotknąć, tak? Tylko bucikami nie wchodzimy. Na butach przenosimy różnego rodzaju bakterie. No nie chcemy, żeby ta trawa nam się w jakimś stopniu... Też nie. No jakie są odpowiednie... W czym wchodzimy? Korki piłkarskie. Tylko i wyłącznie, tak? Piłkarze, tak jak wspominałem, no tylko rozgrywają tutaj mecze. Więc no takiej możliwości nie będzie wejścia na murawę. Ale jak najbardziej, będziecie mogli usiąść na ławce rezerwowych Motoru Lublin, czyli ławka po prawej stronie. Po lewej, jeżeli ktoś jest spoza Lublina, zapraszam też na ławkę rezerwowych gości, czyli ta po lewej. Czasem też tacy turyści do nas przyjeżdżają na przykład z Warszawy, więc siadają po przeciwnej, bo nie chcą na ławce rezerwowych Motoru usiąść. No to teraz idziemy. No 11. Sztab drużyny mieści 25 osób. 25 jest w sztabie zawodników, wiesz, wszystkich. Chociaż niektórzy też oglądają to z trybun, tak? Ci, którzy się nie mieszczą w tej wyjściowej i w rezerwowej.
3: 11 miejsc.
0: Tak. No plus dodatkowo trenerzy, tak? Sztab trenerski. Jeżeli państwo indywidualnie też chcą zrobić zdjęcia na ławeczkach, to zapraszam. Dzieciaki teraz wstają. Zobaczycie, jak to wygląda od strony piłkarskiej. Przejdziemy sobie przez tunel, którym wychodzą piłkarze podczas meczu i przejdziemy do szatni gospodarzy. To poczekajmy sobie, poróbcie zdjęcia, jeżeli chcecie, tutaj na ściankach. No tutaj mamy grafiki, tak? Czyli te herby motorowe. Tutaj też piłkarze no, podczas tej przerwy treningowej no, spędzają czas wolny grając w tekbola, czy grając w darta, czy w tenisa stołowego, tak? Więc tutaj...
4: Przepraszam?
0: Tekbol, czyli odmiana tenisa stołowego, tylko zamiast ręki używamy nogi. No i zapraszam tutaj.
3: Proszę pana, pachnie bardzo potem.
0: No, jednak jest to

0: ławkach zawodników, znaczy na danych miejscu. W szatni gospodarzy wszystkie praktycznie miejsca są obrędowane, żeby po prostu piłkarze no, nie zajmowali innych miejsc, tak? W szatni gości różni się to tym, że tych zdjęć po prostu nie ma. Haland jest zawodnikiem Motoru Lublin. Tutaj są tylko i wyłącznie zawodnicy Motoru Lublin, czyli tej naszej lubelskiej drużyny. No teraz grając w Ekstraklasie, piłkarze no, mają do dyspozycji dwie szatnie. Jedną meczową plus drugą treningową. Jedna treningowa, w sensie meczowa gospodarzy, czyli ta szatnia, i po drugiej stronie korytarza jest szatnia właśnie gości, tak? W drugim skrzydle no, znajduje się ta szatnia główna, gdzie w danym cyklu treningowym, czyli cały ten tydzień oni sobie tam pracują, tak? Dobra, jeżeli chodzi o dzień meczowy, zazwyczaj wiszą takie przepiękne koszulki żółte, które ma pan na sobie. One zazwyczaj wiszą sobie tutaj na tych uchwytach. Pod spodem leżą spodenki, getry, ochraniacze. Na samym spodzie co stoi?
1: Buty.
0: Jakie buty?
1: Korki
0: piłkarskie. No dobra, piłkarz jest przebrany. Kto wchodzi tymi drzwiami? Trener drużyny. No i co ten trener może przekazać swoim zawodnikom przed jakimś bardzo ważnym meczem? Kto wygra? Czyli na pewno rozmowa motywacyjna jakaś jest przed meczem, żeby zagrzać tych chłopaków do walki. Na pewno też ustala taktykę. Na pewno tą wyjściową jedenastkę. Kto wychodzi w tym pierwszym składzie, tak? No dobra, zaczyna się mecz, jest po odprawie. Ile trwa pierwsza połowa meczu? No, chłopaki, 45 minut. A co się może stać z piłkarzem podczas 45 minut pierwszych? Kontuzja. Wiadomo, tak, do tego też zmierzam. Wiadomo, wszystkich kontuzji nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ale te najmniejsze jakieś urazy jak najbardziej. Dlatego też w drużynie są tacy panowie bądź panie, którzy odpowiadają za zdrowie, czyli lekarz prowadzący, fizjoterapeuci, masażyści. I tam z tyłu mamy salkę właśnie do masażu podczas meczy, tak? Więc możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Są tu leżanki do masażu, tak samo rowerki treningowe.
1: Piłka.
0: Nie wiem, no do czegoś na pewno służy. Nie wiem, czy nie do lodu. Wiadomo, piłkarze też...
1: Fizjoterapeuci.
0: Amasować jakieś mięśnie, jak po dużym wysiłku.

Idziemy do ostatniej atrakcji, czyli do sali konferencyjnej. Tak jak na zakończenie danego meczu, odbywa się tutaj w tej sali zazwyczaj konferencja prasowa. I teraz, tą grupę, którą mam, czyli nie tą indywidualną, teraz opiekunki, poproszę o wybranie trzech osób. Ktoś bardzo wygadany. Zapraszam was na te krzesełka. Wy wszyscy tutaj na dole będziecie dziennikarzami, czyli będziecie zadawać pytania. Ja scenariusze meczu zaraz opiszę, ale najpierw przedstawię tutaj zespół cały. Po środku mamy pana trenera. Brawa dla pana trenera. Tutaj mamy panią napastnik. Brawa dla pani napastnik. No i pana bramkarza. Brawa dla pana bramkarza. No i teraz dziennikarze słuchają, bo objaśniam scenariusz meczu. Drużyna prowadzona przez tego pana wygrała swój mecz 2-1. Czyli już pytania same nachodzą nam do głowy. Możemy zapytać o tą genialną taktykę, tak? Co takiego mógł powiedzieć przed rozpoczęciem spotkania, że piłkarze wygrali ten mecz? Pani napastnik strzeliła dzisiaj dwie bramki w tym meczu, czyli wszystkie, które dały tą wygraną. Ale dla mnie no, największym bohaterem

0: Możesz zmyślać, co tylko chcesz, ale żeby to było związane z tym meczem. Każdy ten mecz widział. Ty też. Panie trenerze.
1: Strzelała.
0: Dobrze. No ciekawa odpowiedź. No mamy jeszcze jakieś pytanie? No podnosimy, nie wstydzimy się. Proszę bardzo. No jednego nie obronił, tak? Ale obronił też no, ten ważny rzut karny. Panie bramkarzu, czy obronił pan... Ile strzałów pan obronił w światło bramki?
1: Trzy.
0: No dobra, to brawa tutaj dla nich. I ja dziękuję wam wszystkim za tą wycieczkę. Mam nadzieję, że się podobało.
2: Motor Lublin Arena ma naturalną podgrzewaną murawę, kryte trybuny i przeznaczony jest głównie do rozgrywania meczów piłki nożnej. Na trybunach mieści się ponad 15 tysięcy widzów. Na co dzień obiekt jest bazą sportową dla klubu Motor Lublin, a także miejscem treningów innych klubów i szkółek piłkarskich.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
3: SK Lublin.
5: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
6: Witam serdecznie i pana, i państwa.
5: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. No, chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
6: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, raczej nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w Paloncie Środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no, mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoką lodową, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami w tych najbardziej zimnych okresach, no, te tereny były niedostępne. Ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo to ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest Górze Puławskiej. Góra Puławska, no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmieniała swoje koryto. To jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, no często mówimy tak, trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też na przykład konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc no mamy na przykład ognisk, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć,

czy też to jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze, no, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki, krzemienia, po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Jeszcze jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry są faktem hematytu, bo miały ochry hematytu, są faktem, jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich, i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w słukowym palolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób. No, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców

0: my może nad interpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, klimat się zmieniał, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, że były to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. Dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czyli takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
1: Bo tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to byli po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
0: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, czy zbierać to muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko poszukiwał tych pokarmów i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawiają się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę, to co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów. Wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował. Hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało, i żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, jeśli żywności było dosyć, to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
1: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
0: Tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa, przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, konkretnie z Moraw, czy też z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka, szukali na przykład gleb żyznych, wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem zajęte, zasiane, tylko, porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie no, łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli.

0: Jakbyśmy mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, no bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. No, dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, no może około powiedzmy 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej no, złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, to nie tylko na terenach polskich, ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, społeczności kultury ceramiki linearnej, czy tu u nas wstęgowej rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym było tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze typu koza, owca, także świnia, może ta hodowla świni też nabierała znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, oprócz, czy też mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne. To było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, groch, czy też no, mak również w tym czasie jest znany. No też do końca nie wiem, na ile to było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można nie wiem, olej produkować, choć nie mamy dowodów na to, że w tym czasie tak wykorzystywano, ale przecież mamy, jest to też roślina lecznicza, która była, no i powiedzmy sobie rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium smaku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
1: A pani profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my, archeolodzy, dużo się dowiadujemy.
0: No też w tamtym okresie, czyli no też szeroko trzeba tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. No, wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze od tego zależy. W obecnym ojcu no, obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok w neolicie w tym czasie, wczesnym neolicie i troszeczkę później. Zdarzały się oczywiście, były wyjątki od normy, od tej normy. Wcześniej w mezolicie, czy też jeszcze w słuchu paleolitu mamy nawet lepsze przykłady, na przykład ciałopalenia z północno-wschodniej Polski, czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, chciałabym, jest to też taki wyraz, czy manifest wierzeń tych wielką bogini, wielką matkę, czyli składano zmarłych, niespalonych w pozycji embrionalnej najpierw, też takiej płodowej, powiedzmy sobie, by powrót do łona bogini, matki, który umożliwiał, może tak jak sobie wyobrażamy w przekonaniu tych ludzi, jakieś powtórne narodziny. I ten sposób chowania zmarłych w zasadzie obowiązuje przez cały neolit, młodszą epokę kamienia i również początki epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam XIV-XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
2: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Przed nimi pracowite wakacje, a wszystko po to, by dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Lada chwila inspekcja transportu drogowego na Lubelszczyźnie rusza z intensywnymi kontrolami autokarów. Pod lupę wezmą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset i kilkanaście kilometrów jazdy. Sprawdzą uprawnienia przewoźnika, stan techniczny pojazdu. Skontrolują papiery kierowcy, jego trzeźwość i to, czy przestrzega czasu pracy. Mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału.

0: ITD, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Kurek.
1: Spotykamy się tuż przed wakacjami, jak wakacje to także wyjazdy na wypoczynek w formie takiej zorganizowanej na kolonie, obozy, wypoczynek, półkolonie, czasem to są krótkie wyprawy do kina czy do jakiegoś parku rozrywki. Ta podróż trwa czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów, ale każda chcemy, żeby była bezpieczna. Jakie działania w tym kierunku będzie podejmować Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie?
2: Dla Inspekcji Transportu Drogowego okres wakacji to okres wzmożonej pracy, która skupia się między innymi właśnie na przewozach zorganizowanych osób wykonywanych autobusami. W związku ze wzmożoną liczbą takich przewozów wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu, Podlaskim i Zamościu, gdzie każdy podstawiony autokar zostanie skontrolowany. Poza tym będziemy starali się również prowadzić kontrole w miejscach turystycznych, to znaczy w miejscach, skąd te autokary albo wyjeżdżają, albo przyjeżdżają na terenie województwa lubelskiego, no tak, aby objąć kontrolą jak największą liczbę pojazdów.
1: A co w czasie takiej kontroli się sprawdza? No i dlaczego się sprawdza? Pytam tu zarówno i o stan techniczny pojazdu, ale też i o przepisy uprawnienia, ale też i to, czy kierowca ma wymagany czas odpoczynku i przepisował ilość godzin za kółkiem.
2: Kontrola ma bardzo szeroki zakres. Z jednej strony badamy kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co wydaje się oczywistym. Kontrolujemy uprawnienia kierowców, ale to nie tylko prawo jazdy, ale także ważne szkolenie dla kierowcy zawodowego, ważne orzeczenie lekarskie, psychologiczne. Z drugiej strony badamy dokumenty uprawniające przewoźnika do wykonywania takiego przewozu, ponieważ przewóz osób, transport drogowy osób jest działalnością licencyjną, a każdy z przewoźników musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejny element to kontrola czasu pracy kierowców. Pamiętajmy, że każdy kierowca ma zagwarantowane prawo do wypoczynku. Prawo, ale i zarazem obowiązek. Badania przeprowadzane wielokrotnie potwierdzają, że kierowca przemęczony to kierowca niebezpieczny. Przemęczony kierowca to przede wszystkim opóźniony czas reakcji, co w przypadku prowadzenia pojazdu, który waży 24 tony i ma przynajmniej 12 metrów długości. Jest to bardzo istotne, jak szybko kierowca zareaguje na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drodze. I ostatni element, ale również bardzo istotny, to kontrola stanu technicznego autobusu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu, między innymi w gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy i inne wymagane przepisami elementy.
1: Dodajmy jeszcze, że można pomóc Wam też tą pracę zaplanować i zgłosić odpowiednio wyjazd wcześniej, w jaki sposób to zrobić, no i w jaki sposób też można samemu sprawdzić stan taki podstawowy takiego autobusu, z czego taki rodzic, opiekun, przywożąc dziecko na miejsce zbiórki, może się dowiedzieć.
2: Zwróciłem uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, od wielu lat funkcjonuje aplikacja Bezpieczny Autobus. Dawniej była to aplikacja działająca w formie odrębnej strony internetowej. Dziś każdy, kto korzysta z aplikacji państwowej mObywatel, ma tam zakładkę Bezpieczny Autobus. Po wprowadzeniu tylko i wyłącznie numeru rejestracyjnego autobusu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd po pierwsze posiada ważne badanie techniczne, czy posiada ważną polisę OC i czy pojazd nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. To są takie podstawowe elementy i informacje, które możemy z tej strony uzyskać, no ale to pokazuje i umożliwia wyeliminowanie z przewozu pojazdu, no, który w żadnym wypadku nie powinien być podstawiony, natomiast no, nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, kiedy również i pojazd z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym albo bez ważnego badania technicznego jest wystawiany do wykonywania zadań przewozowych. To są naruszenia, które może nie często, ale pojawiają się i takie sytuacje się zdarzają. Częściej na liniach regularnych, przy przewozach okazjonalnych zdarza się to rzadziej, ale jednak powinniśmy to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszanie odjazdów autokarów do Wojewódzkiego Inspektoratu, na naszej stronie internetowej www.witd.lublin.pl będą znajdowały się wszelkie informacje, gdzie takie kontrole będą przeprowadzone, w jaki sposób, i zawsze apelujemy o to, aby zgłaszać takie odjazdy jak najwcześniej.
0: Informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie www.witd.lublin.pl.

0: szkole.
1: SK Lublin.
2: Koniec roku szkolnego już za chwilę. Uczniowie wyczekują wakacji i swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane od lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu. Czerwony pasek, potrzebny czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL.
3: Myślę, że to jest wieloletnia tradycja i jest to uhonorowanie dzieci, które przez cały rok ciężko pracowały, które mają najlepsze oceny i ja szczerze jestem jak najbardziej za.
4: Dlaczego jest dobrze, aby ten czerwony pasek na świadectwie jednak był?
3: Wydaje mi się, że to jest kultywowanie po prostu tradycji. Oczywiście system edukacji wymaga różnych reform, zmian, można wiele rzeczy zarzucić systemowi, natomiast jest taki jeden najważniejszy chyba błąd systemowy, to jest to, że nie dbamy wystarczająco o uczniów zdolnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych uczniów zdolnych nie ciągnęli w dół, tylko ich ciągnęli do góry.
4: Czyli dla nich to jest taka jakby pochwała?
3: Oczywiście, to jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości, że to po co mam się w takim razie starać. Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
4: Te głosy, które są przeciwko tym czerwonym paskom, mówią między innymi o tym, że na dzieci jest nakładana jakaś presja, na przykład, nie wiem, gdzieś tam przez rodziców i tego typu rzeczy.
3: Kiedyś ktoś wymyślił takie hasło bezstresowe wychowanie i niestety to tak zwane bezstresowe wychowanie razem z nadopiekuńczością się odbija troszkę, brzydko mówiąc, czkawką i dzieciom i rodzicom. Dzieci potrzebują motywowania. Może nie nazwałabym tego, że potrzebują presji, ale na pewno, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba się postarać i to nie jest tak, że wszystko powinno do nas przyjść gładko i przyjemnie i rosnąć na drzewach.
4: Nie jest to tak, że one gdzieś tam odczuwają tą presję i nie jest to dla nich dobre?
3: Znaczy, na pewno dzieci są różne, tak, bo to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, że nie każde dziecko jest w stanie osiągnąć ten czerwony pasek, nie każde dziecko ma takie możliwości i intelektualne i takie zdolności, żeby móc mieć, prawda, same dobre oceny, więc wiadomo, że rodzic powinien patrzeć i nauczyciel indywidualnie na uczniów i też oczywiście nagradzać tych, którzy mają słabsze oceny, pochwałami, tym, że naprawdę dla niektórych ta trójka czy czwórka to jest olbrzymi sukces, tak, dla innych dzieci szóstka przychodzi bardzo łatwo. I wiadomo, to jest normalne, taki jest świat, że dzieci są różne i zawsze będą różne, dlatego ważne jest, żeby też rodzic potrafił swoje dziecko zaakceptować takim, jakim ono jest i nie wywoływać na dzieciach tych właśnie słabszych, przeciętnych, nadmiernej presji. Natomiast jeśli rodzic ma dziecko zdolne, no to powinien jak najbardziej wspierać je w rozwoju i cieszyć się z jego sukcesów.
4: No właśnie, bo rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest w tym procesie bardzo ważna.
3: Tak, ważne jest wsparcie. Wsparcie ze strony rodziców, akceptacja dziecka takim, jakie ono jest i jego osiągnięć i tak samo wsparcie ze strony nauczycieli. Przede wszystkim wsparcie nauczycieli w nauce, czyli nauczyciel powinien być otwarty i dostępny na to, żeby pomagać, wytłumaczyć te rzeczy, których dzieci nie są w stanie zrozumieć. Ja uważam, że jeśli na jakiejś lekcji wszystkie dzieci mają same dwójki, jedynki, to znaczy, że po prostu nauczyciel źle wytłumaczył ten dany temat, dane zagadnienie.
4: Co dla takiego dziecka oznacza ten czerwony pasek, dla takiego zdolnego?
3: Myślę, że dla zdolnego dziecka jest to duże wyróżnienie. Myślę, że to jest olbrzymia nagroda, samo wyjście, tak, na środek, otrzymanie tego świadectwa z wyróżnieniem od dyrektora, ten uścisk dłoni, możliwość takiego pokazania się przed całą szkołą, że wow, ja na to zapracowałem.
4: I pewnie taki sukces.
3: Tak, przede wszystkim osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci, tak? Także to jest to bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie, więc te osiągnięcia szkolne są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym.
2: Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych, jak i nieco mniej zdolnych uczniów.
1: SK Lublin.
2: Przed nami upały. Lubelscy lekarze przypominają, aby chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV. Apelują

0: też, aby nie lekceważyć żadnych zmian na skórze, mówi dr Anna Michalak-Stoma z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.
1: Teraz no nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe. Myślę, że w tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Natomiast no jeszcze to pokolenie starsze ma te błędy młodości za sobą i niestety skórę często uszkodzoną przez słońce w wieku wcześniejszym. W związku z tym powinni oni tutaj bardzo dbać i kontrolować te wszystkie zmiany na skórze. To, co powinno zaniepokoić, to każda nowa zmiana na skórze osoby w wieku dojrzałym, zmiany asymetryczne, o nierównych brzegach, o nierównym kolorycie, powiększające się czy zmieniające swoją morfologię z płaskich na wypukłą, także jakieś niegojące się obrzodzenia z dolegliwościami subiektywnymi, jak świąt na przykład. Taka zmiana powinna skłaniać do wizyty u lekarza.
0: Wczesne wykrycie raka skóry daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Ważna jest też profilaktyka, podkreśla dr Agnieszka Gerkowicz z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.
2: Przede wszystkim profilaktyka powinna być oparta na kilku elementach. Podstawą są kremy z filtrem, ale też unikanie ekspozycji na nadmierne promieniowanie UV w godzinach szczytu, czyli między 10 a 16, odpowiednie ubranie chroniące, stosowanie kapelusza, stosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrem i to, co jest szczególnie ważne, oglądajmy swoją skórę, zwracajmy uwagę na nowe zmiany. Każde nowe znamie powinno nas zaniepokoić, każda zmiana, która się zmienia, nawet jeśli ona była dużo wcześniej, też powinna nas zaniepokoić, wtedy należy zgłosić się do dermatologa na ocenę. Okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie powinny być z filtrem i powinniśmy mieć pewność, że kupujemy okulary z takim filtrem, czyli najczęściej kupujmy certyfikowane produkty. Rekomenduje się dobór okularów przeciwsłonecznych u optyka, natomiast jeśli chodzi o ubranie ochronne, oczywiście mamy możliwość kupienia ubrań zabezpieczonych w filtry, ale są to najczęściej ubrania przeznaczone dla sportowców, do jakiejś aktywności takiej rekreacyjnej. Natomiast na co dzień koszula z długim rękawem, kapelusz z jak największym rondem, czy dłuższe spodnie zapewnią nam odpowiednią ochronę.
0: Jeżeli zobaczymy na swoim ciele jakieś nowe lub niepokojące nas zmiany, warto skonsultować je z dermatologiem. Najlepiej udać się do poradni dermatologicznej, potrzebne jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego.
3: SK Lublin.
0: Proponują lato w mundurze. Wojsko Obrony Terytorialnej zachęcają do udziału w kolejnym projekcie Wakacje z WOT. W Lublinie szkolenie ruszy 3 lipca, to ostatni moment na zgłoszenia, a udział w akcji ma wiele atutów. O czym więcej mówi oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaworek.
4: Już 3 lipca w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczyna się kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić wakacje, zdobyć nowe umiejętności i sprawdzić się w mundurze. W ciągu 16 dni uczestnicy poznają podstawy wojskowego rzemiosła. Szkolą się na strzelnicy, uczą taktyki, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i pracy w zespole. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Warto jednak pamiętać, że do rozpoczęcia szkolenia pozostało już niewiele czasu. Każdy kandydat musi przejść proces rekrutacji, badania lekarskie i psychologiczne. Dlatego to już naprawdę ostatni dzwonek, aby rozpocząć formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wakacje z WOT to nie tylko przygoda i nowe doświadczenia, ale także konkretne korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia podstawowego mogą otrzymać świadczenia o łącznej wysokości przekraczającej 7000 zł, a po przysiędze mogą kontynuować służbę, łącząc ją z pracą i nauką. Nie odkładaj decyzji na później. Skontaktuj się z rekruterami 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i dołącz do tych, którzy chcą wykorzystać wakacje na zdobycie umiejętności przydatnych na całe życie. Szczegóły znajdziecie na mediach społecznościowych Brygady oraz na stronie rekruterzy.terytorialsi.mil.pl.
0: Szkolenia ruszą 3 lipca.
5: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć Michał.
5: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my

0: się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS. Ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie tylko.
1: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, ja, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: Nadal to jest, była wasza wspólna decyzja.
1: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak, okej.
1: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców. Były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
1: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
1: Nawet,
0: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj, trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle? Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie, to jest i w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłem

0: Mogłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś go za bardzo nie znam na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak, ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
1: A szkoda? Nie, żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak, ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz,
1: nie
0: wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
1: za mała
0: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja

0: zostaje sfriendzonowany, więc są te raczej znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
1: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
0: tak,
1: troszeczkę.
0: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
1: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
0: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Nubikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rembikowski, taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. Oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rembikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rembikowski, linie lotnicze Rembikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rembikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodne.
1: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
0: Pa.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiać

0: Rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
1: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam

się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką i było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam

0: i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało, i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
1: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
0: Oba te kraje, naprawdę, tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą oprzyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
1: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
0: Tak.
1: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
0: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że

0: Ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delejaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
0: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i...
1: Super.
0: No, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
0: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
0: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
0: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
0: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja, czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie, bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta

0: uda mu się obronić. Czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję, jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden

0: też najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt też szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś

I tu sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił

The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny topline, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest

0: najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, i chyba dlatego tak po prostu to musiało być.

0: No i dobrze, że tak się stało teraz.
1: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być

0: Cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
1: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
2: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
1: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
1: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
2: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też spotkali. O tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
1: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś
1: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
2: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
2: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
1: Tak,
2: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem...

0: jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
1: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
0: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
1: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie
1: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
0: A za chwilę
1: zjazd.
2: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
0: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
1: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
1: O, wow.
0: No.
1: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
1: Kurde.
0: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
1: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
1: tak, bo faktycznie po tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
1: Tak,
0: stoją
1: te
0: stylizacje.
1: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
1: Dziękuję.
0: Już wiemy,
1: no
0: cała Polska sobie.
1: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
0: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
1: ja
2: czy widziałeś.
1: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
0: Ale to miłość twoja, nie? Że...
1: Ojejku, tak często pisać do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
1: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
1: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
1: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. W komunikację,
1: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
1: No to masakra.
0: Tak
2: się
0: czyli
2: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
2: o tobie.
0: Gosia.
1: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotra.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
1: tak,
2: u
1: ale
2: siebie.
1: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
1: Mamy.
0: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
1: No,
0: przecież
1: też.
0: Trzeba
1: po
0: robić
1: zna.
0: Czasami zdjęcia, tak. Ale coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.

0: No los.
1: Jaki los?
2: Red flag taki.
1: No kurde, no to niech. Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: A, no.
1: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
1: Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak, on ci puszcza swoje?
1: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, gdzieś w studio.
3: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja,
2: tak?
1: Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
3: No to liczyłam właśnie.
1: Nie ma takiej opcji, Mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
3: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieć, ile dokładnie mamy lat.
3: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
3: rozumiem,
2: ale
3: że nawzajem.
2: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
2: ale
1: osobowościowo...
2: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
1: to
2: ponownie,
1: chce,
2: nie?
1: Się chce,
2: no
1: tak.
2: Bo są takie współprace, że...
3: Odchodzić,
2: dobra, fajnie,
3: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
2: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
1: my
2: ciężko pracowaliśmy,
1: się sobie
2: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał

0: Tak.
1: No a my tutaj poza tym, że no, no ciężko pracowaliśmy,
0: sobie
1: ale,
0: zbieramy, wiesz, no.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i te, nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał

0: wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić, w sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna, więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
1: zielone
0: nie?
1: Światło,
0: że
1: no.
0: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
1: Czekam na
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
1: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
2: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
1: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
2: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was
0: dostało. We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: Muzyką się żyje.
5: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
3: Takiego budowania piosenki po kolei.
6: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off. I

to Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Puczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy.

0: jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
7: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis. Świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
6: Galeria Gala.
8: Wybierz to, co polskie i lokalne.
6: Na Fabrycznej 2.
9: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
10: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
11: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
12: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Czy nauka może być bezpłatna?
15: Bezpłatna?
14: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
15: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
15: Bezpłatnie.
14: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
16: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
17: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
17: SK. SK.
10: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w stół i w. Sławinkowska i Gęsia.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
11: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
12: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
13: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
14: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
15: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
14: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
15: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
17: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor P10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
20: I po reklamie. Lublin na czasie.
21: Jacek Werner, Festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia, coraz bliżej. Impreza to nie tylko muzyka, ale też filmy. Przegląd dokumentalnych produkcji zaplanowany jest w Teatrze Starym, co między innymi zobaczymy.
22: Film pod tytułem W ogniu, czyli historia Anity Pallenberg, modelki, aktorki, muzy Rolling Stonesów, partnerki Keitha Richardsa, wieloletniej i też Anita Pallenberg, która była nazywana szóstym Stonesem często, tej związki właśnie z rock'n'rollem, z popkulturą. Ten film dobrze pokazuje, ale też właśnie walkę o trochę swoją pozycję w tym bardzo męskim, zdominowanym przez mężczyzn w świecie rock'n'rolla.
21: Mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu. Wszystkie projekcje 4 i 5 lipca w Teatrze Starym w Lublinie. Seanse są bezpłatne.
1: Muzyką się żyje.
21: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
3: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
9: Od lat, tak, bo stało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
9: Znaczy, ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
21: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I co mam

Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co?

0: Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start karting zgody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai. Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość?
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Ola, BHP? Zdała i jest bezpieczna.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
3: A gdzie to jest?
2: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zębożyckiego. Więcej na murapol.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
3: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
2: Galeria Gala.
4: Wybierz to, co polskie i lokalne.
2: Na Fabrycznej 2.
5: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
6: Lisk w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Jak

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
3: I po reklamie.
4: Muzyka się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK-owy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift, a jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalnie

Specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: Smashing nad morzem, krótki wypad przez pół Polski. Żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody, potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
9: Lisk w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

0: Na lata 2025-2026.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: SK.
16: Na program zaprasza jego sponsor Wings. Producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
4: Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo

0: nie, nie.
1: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
2: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
1: Galeria Gala.
2: Wybierz to, co polskie i lokalne.
1: Na Fabrycznej 2.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow! Na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
4: A gdzie to jest?
3: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zębożyckiego. Więcej na murapol.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie.
7: Jacek Werner, 12 zawodowych akrobatów, wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprosi francuski kolektyw La Bande Tirques podczas karnawału sztuk mistrzów w Lublinie. Będzie to widowisko, które na nowo definiuje pojęcie woltyżerki rowerowej. Przygotujcie się na pokaz, który wymknie się wszelkim klasyfikacjom, mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury.
8: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publiczność. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
7: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie startuje 23 lipca.
9: Muzyka się żyje. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu Łezka mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia Eska. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
10: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po

0: Co się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas tam.
1: W czasie wizyty w SKFM studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość, nie w sensie, że patrzę na to z podziwem, tego jak on potrafi te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
0: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy o Esce i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku. Możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu,

0: No, Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
1: Reklama.
2: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
4: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
3: Galeria Gala.
5: Wybierz to, co polskie i lokalne.
3: Na Fabrycznej 2.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: JISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
10: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
0: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13:00, widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10:24 astronomiczne lato, do dokładnie. Tego letnie hity na czasie i tak to można...
0: O,
1: prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla

0: Oppo Watch X3 za 1499 zł.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
3: A gdzie to jest?
2: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zębożyckiego. Więcej na murapol.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
12: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
13: Takiego budowania piosenki po kolei.
12: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
11: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się,
15: że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry. Słuchajcie, numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz

0: rowerowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami.

0: Piotrowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: 11 290 828.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Jak ta!

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow! Na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
4: A gdzie to jest?
3: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zembożyckiego. Więcej na murapol.pl.
5: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
7: Lisk w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji

0: 7 czerwca.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.

0: wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
0: A gdzie to jest?
1: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zembożyckiego. Więcej na murapol.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Lublin na czasie.
3: Jacek Werner, trwają zapisy na letnią szkołę tradycji. To w ramach festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński, który w sierpniu ponownie zagości w Lublinie.
4: Warsztaty letniej szkoły to 3-dniowe intensywne zajęcia, które tym razem pokażą nam, w jaki sposób przekazywać tradycje dzieciom. Tradycję związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi. Przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi. Warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
3: Mówi Agata Turczyn z festiwalu Retradycja. Zapisy dostępne są do 22 lipca poprzez formularz online. Sam festiwal startuje pod koniec sierpnia.
5: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
6: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
5: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.

0: Wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowia.
1: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2 po 14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: USK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: Galeria Gala. Gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
11: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii, wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
10: Galeria Gala.
12: Wybierz to, co polskie i lokalne.
10: Na Fabrycznej 2.
13: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
14: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
17: Hyundai. Czy nauka może być bezpłatna?
18: Bezpłatna?
17: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
18: Ania, rachunkowość.
17: Zdała i jest na plusie.
18: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
17: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
18: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
17: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
18: Bezpłatnie.
17: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
23: No, cześć.

0: Czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
0: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
0: A gdzie to jest?
1: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zemborzyckiego. Więcej na murapol.pl.
2: I po reklamie.

Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia.

0: A potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
9: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
10: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
11: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
12: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom 2, Lublin, ulica Fabryczna 2.
11: Galeria Gala.
13: Wybierz to, co polskie i lokalne.
11: Na Fabrycznej 2.
14: Długo wyczekiwana premiera w Autogazda Lublin. Już jest. Hybrydowy Leap Motor B10. Nowoczesny SUV z zasięgiem nawet do 900 km. Teraz w premierowej cenie od 109 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły w salonie. Aleja Tysiąclecia 6, Świdnik. Lub na autogazda.dealer-leapmotor.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
17: No, czekam na dobrą okazję.
16: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
17: O, wow! Na pewno skorzystam.
16: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
17: A gdzie to jest?
16: To malownicza lokalizacja, blisko zalewu Zembożyckiego.

0: Więcej na murapol.pl. I po reklamie.
1: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
2: 3, 2, 1, start!
3: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
4: Jak tam było na trasie?
5: Bardzo fajnie.
1: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz SK-owy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
6: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach, no

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. JISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow! Na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
7: A gdzie to jest?
6: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zembożyckiego. Więcej na murapol.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radio SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać?

0: Skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz.

0: Już aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card X.
1: Lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card X.

0: Kiepska 34D. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a Liga Kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin Mełgiewska 34D. www.e1gokart.pl.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Jestem naprawdę

0: Bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
0: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
0: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
1: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
9: Jacek Werner, Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia, coraz bliżej. Impreza to nie tylko muzyka, ale też filmy. Przegląd dokumentalnych produkcji zaplanowany jest w Teatrze Starym, co między innymi zobaczymy.
10: Film pod tytułem W ogniu, czyli historia Anity Pallenberg, modelki, aktorki, muzy Rolling Stonesów, partnerki Keitha Richardsa wieloletniej i też Anita Pallenberg, która była nazywana szóstym Stonesem często, tej związki właśnie z rock'n'rollem, z popkulturą. Ten film dobrze pokazuje, ale też właśnie walkę o trochę swoją pozycję w tym bardzo męskim, zdominowanym przez mężczyzn w świecie rock'n'rolla.
9: Mówi Rafał Chwała, dyrektor artystyczny festiwalu. Wszystkie projekcje 4 i 5 lipca w Teatrze Starym w Lublinie. Seanse są bezpłatne.
11: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
12: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
11: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
13: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Dwójka i Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. To jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Galeria Gala, gdy budujesz, remontujesz i urządzasz.
4: W Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl.
3: Galeria Gala.
4: Wybierz to, co polskie i lokalne.

0: urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z, nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.

0: zwrot od mBanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i Liceum Lidl. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
2: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
1: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
2: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak tanie!

0: Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.
1: Radio SK. To promocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
14: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
15: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
14: No, sprytnie.
16: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: ISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Czy nauka może być bezpłatna?
21: Bezpłatna?
20: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
21: Ania, rachunkowość.
20: Zdała i jest na plusie.
21: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
20: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
21: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
20: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
21: Bezpłatnie.
20: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
22: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
23: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy.

0: oferty testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
2: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
5: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
2: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
6: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wydarzenia, łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17, jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17. Jeśli

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią.

0: Lubię się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
2: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
3: Wybierz to, co polskie i lokalne.
1: Na Fabrycznej 2.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza,

0: Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym. SK.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: JISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
12: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
13: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
14: Jak tak?

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow! Na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
5: A gdzie to jest?
4: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zembożyckiego. Więcej na murapol.pl.
6: I po reklamie.
7: Lublin na czasie.
8: Jacek Werner, 12 zawodowych akrobatów, wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprosi francuski kolektyw La Bande Tirques podczas karnawału sztuk mistrzów w Lublinie.

0: Lublinie. Będzie to widowisko, które na nowo definiuje pojęcie woltyżerki rowerowej. Przygotujcie się na pokaz, który wymknie się wszelkim klasyfikacjom, mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury.
1: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie startuje 23 lipca.
2: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Galerii Gala działa Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Serenitis, świadczące usługę psychoterapii i wsparcie psychologiczne. Oferuje sesje doradztwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Więcej informacji na www.serenitis.pl. Galeria
1: Gala. Wybierz to, co polskie i lokalne. Na Fabrycznej 2.
0: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna.

0: projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Galeria Gala, gdzie budujesz, remontujesz i urządzasz.
5: Otwierasz lokal gastronomiczny? A może kochasz gotowanie? Profesjonalne urządzenia, akcesoria kuchenne i fachowe doradztwo znajdziesz w MM Gastro. Galeria Gala, poziom drugi, Lublin, ulica Fabryczna 2.
4: Galeria Gala.
6: Wybierz to, co polskie i lokalne.
4: Na Fabrycznej 2.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Go Kart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Go Kart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Go Kart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Go Kart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: JISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla ciebie.

0: Ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Ja się stałem.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca.

0: nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
2: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
3: No, czekam na dobrą okazję.
2: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
3: O, wow! Na pewno skorzystam.
2: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
3: A gdzie to jest?
2: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zębożyckiego. Więcej na murapol.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
5: Nauka, egzaminy i zaś

0: Banca Lublin. Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: JISK w Lublinie. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Lublin, ulica Koncertowa 4A. Promocja trwa do soboty 27 czerwca.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Lublinie?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę osiedla Murapol Lakeside z własną strefą chilloutu.
2: A gdzie to jest?
1: To malownicza lokalizacja, blisko Zalewu Zębożyckiego. Więcej na murapol.pl.
3: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: I pory...
8: Na czasie. Numer 1 w Lublinie. Radio SK.

0: Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poety,

0: a propos zakończonej miłości. To jest cudowne. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
1: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
2: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
1: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
1: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
2: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
1: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś
1: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
2: Pozdrawiamy
1: tak.
2: Roxy Węgiel.
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
2: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
1: Tak,
2: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
1: Tak.
0: Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
2: Tak, tak.
1: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
2: My w ogóle ostatnio tym
1: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
2: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
1: No,
2: jak teraz wrócić do tego domu?
1: Daleko, nie
2: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
1: A za chwilę
0: zjazd. Powrot do rzeczywistości.
2: Zjazd.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
2: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu...

0: I tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
1: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Wow.
0: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
2: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
0: stojąca
2: tak, stylizacja. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
2: Dziękuję.
0: Ja już wiem,
2: no
0: cała
2: tak.
0: Polska
2: sobie. No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
2: ja
1: czy widziałeś.
2: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
0: napisał. Ale to miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisze do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacje,
2: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
0: Tak
1: się
0: czyli
1: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
0: chyba
1: o tobie.
0: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
1: u ciebie.
2: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
2: Okay.
0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Ma ludzie.
2: Przecież też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Uff. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
1: Co? No luz, no luz, no luz.
2: Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a
2: udawać.
0: Co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
2: Czyli nie wiadomo.
0: No,
2: Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Okay. Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak, on ci puszcza swoje.
2: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, gdzieś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
2: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona.
1: No.
0: Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie.
2: Nie ma takiej opcji, Mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi, dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek, bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: ale
1: że nawzajem.
0: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy

0: A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo.
1: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
0: to
1: ponownie,
0: chce,
1: nie?
0: Się chce,
1: no
0: tak.
1: Bo są takie współprace, że
2: odchodzić,
1: dobra, fajnie,
2: dziękuję,
1: że jest efekt, dziękuję, never again.
0: Tak.
1: No a my tutaj, poza tym, że no,
0: no
1: ciężko pracowaliśmy,
0: się sobie
1: ale,
0: zbieramy, wiesz, no.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że i takie chęci,
0: zielone,
1: nie?
0: Światło,
1: że
0: no,
1: zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
0: Czekam na to.
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
1: No.
0: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
1: No.
2: My też czekamy. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
1: Później ci opowiem.
0: Bo jak nie, to się obrazimy.
1: No właśnie.
2: To red flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie.

0: A tutaj mamy całą skrzyneczkę piosenek już w kolejce czeka.
1: No.
2: My też czekamy. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
1: Później ci opowiem.
0: Bo jak nie, to się obrazimy.
1: No właśnie.
2: To red flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolut flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolut.

0: Hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
1: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków i inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
5: To prawda.
6: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki,

0: były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam Kogoś Lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Thank you.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy

0: od jednostek i ich decyzji. Więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
1: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
0: Tak.
1: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
0: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to brzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy Jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
0: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście Opole

takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team, trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią. Będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa.

trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią. Będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa.

0: no nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i...
1: Super.
0: No, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
0: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
0: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
0: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
0: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja, zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję, jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
1: Super.
0: Sprzedaży. Więc
1: gratuluję
0: zapraszam.
1: Ci tego.

0: wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
1: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
1: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
1: tak
0: życzę.
1: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć Michał.
0: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
2: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie, ja, tylko.
2: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
2: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: Nadal to była wasza wspólna decyzja.
2: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak, okej.
2: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku.

0: Jacek, nadal chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do powiedzieć.
0: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak... przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
0: Nawet,
1: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
0: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
0: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
0: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
0: Absolutnie. To jest, i w ogóle też na etapie jakby...

0: puścić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też był, mówię, no było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle to mimo wszystko jakby pokazanie tego tak, rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak mówi.
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
0: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś kogo za bardzo nie znam na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie żartuję, że...
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
1: za mała
0: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w

0: latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
1: Oby, oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
0: tak,
1: troszeczkę.
0: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
1: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
0: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Nubikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
1: Okej, a to się decyduj, bo premiera z tego co wiem zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Pustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest! Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
0: Pa!
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Przed nimi pracowite wakacje, a wszystko po to, by dzieci i młodzież bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Lada chwila inspekcja transportu drogowego na Lubelszczyźnie rusza z intensywnymi kontrolami autokarów. Pod lupę wezmą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset i kilkanaście kilometrów jazdy. Sprawdzą uprawnienia przewoźnika, stan techniczny pojazdu. Skontrolują papiery kierowcy, jego trzeźwość i to, czy przestrzega czasu pracy. Mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Kurek.
3: Spotykamy się tuż przed wakacjami. Jak wakacje, to także wyjazdy na wypoczynek w formie takiej zorganizowanej na kolonie, obozy, wypoczynek, półkolonie. Czasem to są krótkie wyprawy do kina czy do jakiegoś parku rozrywki. Ta podróż trwa czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów, ale każda chcemy, żeby była bezpieczna. Jakie działania w tym kierunku będzie podejmować Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie?
4: Dla Inspekcji Transportu Drogowego okres wakacji to okres wzmożonej pracy, która skupia się między innymi właśnie na przewozach zorganizowanych osób wykonywanych autobusami. W związku ze wzmożoną

0: obliczą takich przewozów. Wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu, Podlaskim i Zamościu, gdzie każdy podstawiony autokar zostanie skontrolowany. Poza tym będziemy starali się również prowadzić kontrole w miejscach turystycznych, to znaczy w miejscach, skąd te autokary albo wyjeżdżają, albo przyjeżdżają na terenie województwa lubelskiego, no tak, aby objąć kontrolą jak największą liczbę pojazdów.
1: A co w czasie takiej kontroli się sprawdza? No i dlaczego się sprawdza? Pytam tu zarówno i o stan techniczny pojazdu, ale też i o przepisy uprawnienia, ale też i to, czy kierowca ma wymagany czas odpoczynku i przepisową ilość godzin za kółkiem.
0: Kontrola ma bardzo szeroki zakres. Z jednej strony badamy kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co wydaje się oczywistym. Kontrolujemy uprawnienia kierowców, ale to nie tylko prawo jazdy, ale także ważne szkolenie dla kierowcy zawodowego, ważne orzeczenie lekarskie, psychologiczne. Z drugiej strony badamy dokumenty uprawniające przewoźnika do wykonywania takiego przewozu, ponieważ przewóz osób, transport drogowy osób jest działalnością licencyjną, a każdy z przewoźników musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejny element to kontrola czasu pracy kierowców. Pamiętajmy, że każdy kierowca ma zagwarantowane prawo do wypoczynku. Prawo, ale i zarazem obowiązek. Badania przeprowadzane wielokrotnie potwierdzają, że kierowca przemęczony to kierowca niebezpieczny. Przemęczony kierowca to przede wszystkim opóźniony czas reakcji, co w przypadku prowadzenia pojazdu, który waży 24 tony i ma przynajmniej 12 metrów długości, jest to bardzo istotne, jak szybko kierowca zareaguje na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drodze. I ostatni element, ale również bardzo istotny, to kontrola stanu technicznego autobusu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu, między innymi w gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy i inne wymagane przepisami elementy.
1: Dodajmy jeszcze, że można pomóc Wam też tą pracę zaplanować i zgłosić odpowiednio wyjazd wcześniej, w jaki sposób to zrobić, no i w jaki sposób też można samemu sprawdzić stan taki podstawowy takiego autobusu, z czego taki rodzic, opiekun, przywożąc dziecko na miejsce zbiórki, może się dowiedzieć.
0: Zwróciłem uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, od wielu lat funkcjonuje aplikacja Bezpieczny Autobus. Dawniej była to aplikacja działająca w formie odrębnej strony internetowej. Dziś każdy, kto korzysta z aplikacji państwowej mObywatel, ma tam zakładkę Bezpieczny Autobus. Po wprowadzeniu tylko i wyłącznie numeru rejestracyjnego autobusu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd po pierwsze posiada ważne badanie techniczne, czy posiada ważną polisę OC i czy pojazd nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. To są takie podstawowe elementy i informacje, które możemy z tej strony uzyskać, no ale to pokazuje i umożliwia wyeliminowanie z przewozu pojazdu, no, który w żadnym wypadku nie powinien być podstawiony, natomiast no, nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, kiedy również i pojazd z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym albo bez ważnego badania technicznego jest wystawiany do wykonywania zadań przewozowych. To są naruszenia, które może nie często, ale pojawiają się i takie sytuacje się zdarzają. Częściej na liniach regularnych, przy przewozach okazjonalnych zdarza się to rzadziej, ale jednak powinniśmy to sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszanie odjazdów autokarów do Wojewódzkiego Inspektoratu, na naszej stronie internetowej www.witd.lublin.pl będą znajdowały się wszelkie informacje, gdzie takie kontrole będą przeprowadzone, w jaki sposób, i zawsze apelujemy o to, aby zgłaszać takie odjazdy jak najwcześniej.
2: Informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie witd.lublin.pl.
3: SK Lublin.
2: Koniec roku szkolnego już za chwilę. Uczniowie wyczekują wakacji swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane od lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu. Czerwony pasek, potrzebny czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii KUL.
4: Myślę, że to jest wieloletnia tradycja i jest to uhonorowanie dzieci, które przez cały rok ciężko pracowały, które mają najlepsze oceny, i ja szczerze jestem jak najbardziej za.
5: Dlaczego jest dobrze,

0: aby ten czerwony pasek na świadectwie jednak był.
1: Wydaje mi się, że to jest kultywowanie po prostu tradycji. Oczywiście system edukacji wymaga różnych reform, zmian, można wiele rzeczy zarzucić systemowi, natomiast jest taki jeden najważniejszy chyba błąd systemowy, to jest to, że nie dbamy wystarczająco o uczniów zdolnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych uczniów zdolnych nie ciągnęli w dół, tylko ich ciągnęli do góry.
0: Czyli dla nich to jest taka jakby pochwała?
1: Oczywiście, to jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości, że to po co mam się w takim razie starać? Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
0: Te głosy, które są przeciwko tym czerwonym paskom, mówią między innymi o tym, że na dzieci jest nakładana jakaś presja, na przykład, nie wiem, gdzieś tam przez rodziców i tego typu rzeczy.
1: Kiedyś ktoś wymyślił takie hasło bezstresowe wychowanie i niestety to tak zwane bezstresowe wychowanie razem z nadopiekuńczością się odbija troszkę, brzydko mówiąc, czkawką i dzieciom, i rodzicom. Dzieci potrzebują motywowania. Może nie nazwałabym tego, że potrzebują presji, ale na pewno, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba się postarać i to nie jest tak, że wszystko powinno do nas przyjść gładko i przyjemnie i rosnąć na drzewach.
0: Nie jest to tak, że one gdzieś tam odczuwają tą presję i nie jest to dla nich dobre?
1: Znaczy, na pewno dzieci są różne, tak, bo to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, że nie każde dziecko jest w stanie osiągnąć ten czerwony pasek, nie każde dziecko ma takie możliwości i intelektualne, i takie zdolności, żeby móc mieć, prawda, same dobre oceny, więc wiadomo, że rodzic powinien patrzeć i nauczyciel indywidualnie na uczniów i też oczywiście nagradzać tych, którzy mają słabsze oceny, pochwałami, tym, że naprawdę dla niektórych ta trójka czy czwórka to jest olbrzymi sukces, tak, dla innych dzieci szóstka przychodzi bardzo łatwo. I wiadomo, to jest normalne, taki jest świat, że dzieci są różne i zawsze będą różne, dlatego ważne jest, żeby też rodzic potrafił swoje dziecko zaakceptować takim, jakim ono jest i nie wywoływać na dzieciach tych właśnie słabszych, przeciętnych, nadmiernej presji. Natomiast jeśli rodzic ma dziecko zdolne, no to powinien jak najbardziej wspierać je w rozwoju i cieszyć się z jego sukcesów.
0: No właśnie, bo rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest w tym procesie bardzo ważna.
1: Tak, ważne jest wsparcie. Wsparcie ze strony rodziców, akceptacja dziecka takim, jakie ono jest i jego osiągnięć i tak samo wsparcie ze strony nauczycieli. Przede wszystkim wsparcie nauczycieli w nauce, czyli nauczyciel powinien być otwarty i dostępny na to, żeby pomagać wytłumaczyć te rzeczy, których dzieci nie są w stanie zrozumieć. Ja uważam, że jeśli na jakiejś lekcji wszystkie dzieci mają same dwójki, jedynki, to znaczy, że po prostu nauczyciel źle wytłumaczył ten dany temat, dane zagadnienie.
0: Co dla takiego dziecka oznacza ten czerwony pasek, dla takiego zdolnego?
1: Myślę, że dla zdolnego dziecka jest to duże wyróżnienie. Myślę, że to jest olbrzymia nagroda, samo wyjście, tak, na środek, otrzymanie tego świadectwa z wyróżnieniem od dyrektora, ten uścisk dłoni, możliwość takiego pokazania się przed całą szkołą, że wow, ja na to zapracowałem.
0: I pewnie taki sukces.
1: Tak, przede wszystkim osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci, tak? Także to jest to bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie, więc te osiągnięcia szkolne są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym.
2: Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych, jak i nieco mniej zdolnych uczniów.
3: SK Lublin.
2: Przed nami upały. Lubelscy lekarze przypominają, aby chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV. Apelują też, aby nie lekceważyć żadnych zmian na skórze. Mówi dr Anna Michalak-Stoma z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK1 w Lublinie.
4: Teraz no nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
5: Myślę, że w tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Natomiast no jeszcze to pokolenie starsze ma te błędy młodości za sobą i niestety skórę często uszkodzi.

0: godzoną przez słońce w wieku wcześniejszym. W związku z tym powinni oni tutaj bardzo dbać i kontrolować te wszystkie zmiany na skórze. To, co powinno zaniepokoić, to każda nowa zmiana na skórze u osoby w wieku dojrzałym, zmiany asymetryczne, o nierównych brzegach, o nierównym kolorycie, powiększające się czy zmieniające swoją morfologię z płaskich na wypukłą, także jakieś niegojące się obrzodzenia z dolegliwościami subiektywnymi, jak świąt na przykład. Taka zmiana powinna skłaniać do wizyty u lekarza.
1: Wczesne wykrycie raka skóry daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Ważna jest też profilaktyka, podkreśla dr Agnieszka Gerkowicz z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK 1 w Lublinie.
2: Przede wszystkim profilaktyka powinna być oparta na kilku elementach. Podstawą są kremy z filtrem, ale też unikanie ekspozycji na nadmierne promieniowanie UV w godzinach szczytu, czyli między 10 a 16, odpowiednie ubranie chroniące, stosowanie kapelusza, stosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrem i to, co jest szczególnie ważne, oglądajmy swoją skórę, zwracajmy uwagę na nowe zmiany. Każde nowe znamie powinno nas zaniepokoić. Każda zmiana, która się zmienia, nawet jeśli ona była dużo wcześniej, też powinna nas zaniepokoić. Wtedy należy zgłosić się do dermatologa na ocenę. Okulary przeciwsłoneczne zdecydowanie powinny być z filtrem i powinniśmy mieć pewność, że kupujemy okulary z takim filtrem, czyli najczęściej kupujmy certyfikowane produkty. Rekomenduje się dobór okularów przeciwsłonecznych u optyka. Natomiast jeśli chodzi o ubranie ochronne, oczywiście mamy możliwość kupienia ubrań zabezpieczonych w filtry, ale są to najczęściej ubrania przeznaczone dla sportowców, do jakiejś aktywności takiej rekreacyjnej. Natomiast na co dzień koszula z długim rękawem, kapelusz z jak największym rondem, czy dłuższe spodnie zapewnią nam odpowiednią ochronę.
1: Jeżeli zobaczymy na swoim ciele jakieś nowe lub niepokojące nas zmiany, warto skonsultować je z dermatologiem. Najlepiej udać się do poradni dermatologicznej, potrzebne jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego.
3: SK Lublin.
1: Proponują lato w mundurze. Wojsko Obrony Terytorialnej zachęcają do udziału w kolejnym projekcie Wakacje z WOT. W Lublinie szkolenie ruszy 3 lipca. To ostatni moment na zgłoszenia, a udział w akcji ma wiele atutów. O czym więcej mówi oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaworek.
4: Już 3 lipca w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczyna się kolejna edycja projektu Wakacje z WOT. To propozycja dla osób, które chcą aktywnie spędzić wakacje, zdobyć nowe umiejętności i sprawdzić się w mundurze. W ciągu 16 dni uczestnicy poznają podstawy wojskowego rzemiosła. Szkolą się na strzelnicy, uczą taktyki, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i pracy w zespole. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Warto jednak pamiętać, że do rozpoczęcia szkolenia pozostało już niewiele czasu. Każdy kandydat musi przejść proces rekrutacji, badania lekarskie i psychologiczne. Dlatego to już naprawdę ostatni dzwonek, aby rozpocząć formalności w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Wakacje z WOT to nie tylko przygoda i nowe doświadczenia, ale także konkretne korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia podstawowego mogą otrzymać świadczenia o łącznej wysokości przekraczającej 7000 zł, a po przysiędze mogą kontynuować służbę, łącząc ją z pracą i nauką. Nie odkładaj decyzji na później. Skontaktuj się z rekruterami 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i dołącz do tych, którzy chcą wykorzystać wakacje na zdobycie umiejętności przydatnych na całe życie. Szczegóły znajdziecie na mediach społecznościowych Brygady oraz na stronie rekruterzy.terytorialsi.mil.pl.
1: Szkolenia ruszą 3 lipca.
3: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn Reporterów SK Lublin. W tym wydaniu o archeologii województwa lubelskiego. Powiemy m.in. o tym, czym zajmowali się pierwsi ludzie, którzy przybyli przed wieloma tysiącami lat na tereny obecnej Lubelszczyzny.
3: SK Lublin.
5: Rozmawiamy z panią profesor Haliną Taras z archeologii na UMCS. Dzień dobry pani.
6: Witam serdecznie i pana, i państwa.
5: Nie będę ukrywał, że jestem też absolwentem archeologii, więc muszę tutaj od razu zauważyć, że nie będę za bardzo obiektywny w rozmowie z panią profesor, która zresztą była moją promotorką na pracy licencjackiej. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o najstarszej historii, o prehistorii województwa lubelskiego. Powiedzmy o tym, jak wyglądały te najdawniejsze ludy, które się tutaj u nas pojawiły, czym się zajmowały, jak sobie radziły w kolejnych epokach naszej historii. No, chyba zaczniemy od początku, od najstarszych zabytków, prawda, archeologicznych.
6: Oczywiście to jest bardzo szeroki temat.

0: temat, a przynajmniej dla mnie, które... Ja też nie jestem obiektywna, ponieważ pracuję w tym zawodzie od początku, od ukończenia studiów. Jest ten zawód przy okazji moją pasją, więc jak to bywa z pasjonatami, człowiek subiektywnie, emocjonalnie podchodzi do wielu zdarzeń, do wielu tematów. Wracając do początków osadnictwa na Lubelszczyźnie, spodziewamy się, że jest bardzo odległe. Znaczy mówię spodziewamy się, bo te najstarsze ślady nie są za dobrze udokumentowane, ale mamy przesłanki, aby sądzić, że jakieś grupy, większe lub mniejsze, raczej nie za duże w tamtych czasach, zapuszczały się w regiony Lubelszczyzny, no jeszcze w Paloncie Środkowym, czyli powiedzmy sobie, no to jest epoka, która się datuje od 300 tysięcy do 40 tysięcy lat temu, no ale załóżmy, że to nie były aż tak stare, czyli nie w początkach, ale może gdzieś w połowie czy przy końcu tego okresu, w jakichś bardziej sprzyjających odcinkach czasu przybywali tutaj ludzie. Mówiąc o tych bardziej sprzyjających, no, mam na myśli to, że to nie był stabilny czas w dziejach Ziemi i w dziejach ludzkości, ponieważ wiązał się z epoka lodowa, więc ze zmianami klimatycznymi, z ochłodzeniami, ociepleniami. W tych najbardziej zimnych okresach no, te tereny były niedostępne. Ale to są tylko przesłanki. Powiedzmy, lepiej udokumentowane mamy już ślady pobytów w tak zwanym górnym paleolicie, czyli mniej więcej do tego 40 tysięcy lat temu. I tutaj przypomnę, czy może powiem o dwóch takich ważnych stanowiskach, bo to ciągle jest epoka lodowa i ciągle nie ma tutaj stabilnego osadnictwa. Pierwsze z nich to jest Górze Puławskiej. Góra Puławska, no, obecnie po drugiej stronie Wisły, ale też pamiętajmy, że Wisła też zmieniała swoje koryto. I to jest takie obozowisko, które dokumentuje najstarsze osadnictwo Homo sapiens sapiens, czyli tego gatunku, którym my reprezentujemy ludzie współcześni. To też jest ciekawe, że to stanowisko, czy to obozowisko było badane i jeszcze jakoś tam odsłonięte w okresie międzywojennym przez archeologów warszawskich. I też zabytki z tych badań są w Warszawie. Co my tam mamy? No więc różne narzędzia, naturalnie krzemienne narzędzia, ale też kości zwierząt, na które polowali ówcześni ludzie, polowali ci łowcy, no często mówimy tak, trochę łowcy mamutów, ale przecież nie tylko mamuty były tym zwierzętem łownym, ale też na przykład konie, czy inne stadne zwierzęta, które te polowania były takie spektakularne, ale jeśli się jedno zwierzę upolowało, to tego mięsa było całkiem sporo. No więc no mamy na przykład ognisk, mamy po prostu zestawy narzędzi, kości tych zwierząt łownych. Drugim takim stanowiskiem, o którym chcę przypomnieć, czy też to jakoś tak powiedzieć Państwu, to jest, no, jest ono znacznie młodsze. Ono, powiedzmy, jest młodsze o te 25 tysięcy lat, bo datowane jest na około 14-13 tysięcy lat przed Chrystusem. I chodzi tutaj o takie obozowisko z miejscowości Klementowice. Obozowisko, w którym też zaobserwowano kości zwierząt, też między innymi koni, oraz narzędzia krzemienne naprawiane, czy też ślady obróbki krzemienia po to, żeby jakieś narzędzia wyprodukować. Jeszcze jest taka jedna ciekawostka dotycząca tego stanowiska. Otóż stwierdzono tam też obecność ochry. To jest taki najstarszy barwnik, związek żelaza, kopalny zresztą. Te kopalnie ochry no, są faktem, hematytu, bo ochry hematytu są faktem, jeśli chodzi o pasmo Gór Świętokrzyskich i były wydobywane jeszcze właśnie, wiemy, że na pewno były wydobywane w schyłkowym paleolicie. I tam jest taka bryłka, która ma ślady tak jakby ozdób. No, czy my może nadinterpretowujemy to, ale być może jest to rodzaj takiej ozdoby zachowanej właśnie w tamtym miejscu. Oczywiście takich pozostałości pobytów tych łowców, czy łowców mamutów, czy tych dużych zwierząt, czy koni, ale też reniferów, bo pamiętajmy, że no, klimat się zmieniał, środowisko się zmieniało i też gatunki zwierząt w różnych odcinkach też zmieniały się, w zależności od tego, jakie było pożywienie, jakie było środowisko. Takich pozostałości, takich obozowisk, śladów narzędziowych, pracowni, no mamy bardzo dużo już na Lubelszczyźnie, na przykład w tych rejonach zwydmionych, bo często ci ludzie w takim środowisku się osadzali, bo było sucho, powiedzmy sobie szczerze, że były to tereny bezpieczne powyżej tych zalewowych obszarów. dokumentują to rozmaite krzemienice tak zwane, czyli takie pola, na których obserwujemy dużo rozmaitych artefaktów krzemiennych, czy też odpadków, czy też takich zabytków, które dokumentują poszczególne fazy procesu produkcyjnego, czy wreszcie narzędzi. Tam też często mamy też i paleniska, czyli to były to takie obozowiska, czy też takie niezbyt może trwałe osady, które w tamtym czasie zakładali ci ludzie.
1: Tak, bo tutaj zaznaczmy, że my cały czas mówimy o tak zwanych grupach łowiecko-zbierackich. To jeszcze nie były te grupy ludzi, które zakładały osady, tylko to były po prostu ludzie w małych grupach, którzy przechodzili z miejsca na miejsce, którzy po prostu szukali jedzenia.
0: Słuszna uwaga, my jesteśmy cały czas w starszej epoce kamienia, czyli jeszcze przed takim stałym osadnictwem i przed nauczeniem się przez człowieka tych sposobów produkcji żywności. Tutaj cały czas mamy żywność, którą trzeba zdobyć z natury, czyli polując na zwierzęta, łowiąc je, czy też używając jakiejś broni ostrej, czy też zbierając naturalne jakieś pokarmy roślinne, czy na zwierzęce, czy zbierać to muszli. Muszle były też ważnym pokarmem w tamtym czasie. I to jest ten czas, kiedy jeszcze ten człowiek nie zagrzewał miejsca długo w jednym środowisku, tylko poszukiwał tych pokarmów i jak zwierzęta wędrowały, to i człowiek za tymi zwierzętami musiał się przemieszczać, żeby mieć cały dopływ do jedzenia, powiedzmy sobie. Ale to jest też czas, kiedy nie tylko polowano, oczywiście mamy ślady na jakieś potrzeby estetyczne, pojawią się ozdoby, czy z muszli, czy z bursztynu w tym czasie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ci ludzie się bawili, jakie mieli formy rozrywki, ale też już u schyłku paleolitu są pierwsze, u nas na Lubelszczyźnie, bo oczywiście w innych obszarach i wcześniej, ale mam pierwsze jakieś pochówki, więc to jest też taki dla archeologa ważna płaszczyzna do badań kultury tego człowieka. Natomiast najciekawsze tak naprawdę, to co się dzieje tutaj, zaczyna się w momencie pojawienia się rolników. Czyli od tego czasu, kiedy żywność jest produkowana i z tą produkcją żywności wiąże się też takie zasiedlenie trwalsze poszczególnych obszarów. Wyobraźcie sobie Państwo rolnika, który będzie wędrował. Hodowca bydła może, czy też zwłaszcza jakiś owiec, czy kóz, czyli tych takich stworzeń, które można wypasać właśnie w taki sposób wędrowny. Ale jeżeli się ziemię uprawia, to trzeba tutaj pilnować tego, co tam się na tej ziemi posiało, zasiało, i żeby zebrać możliwie najlepszy plon. I to jest też czas, kiedy stopniowo zauważamy powiększanie się tych areałów osadniczych, produkcja żywności, ale też ta żywność produkowana to nie był jedyny posiłek, bo w dalszym ciągu korzystano z darów natury. Dawała czasami, jeśli żywności było dosyć, to miało to wpływ na wzrost demograficzny. W związku z tym poszerzały się też stopniowo jakieś te takie ekumeny, w których człowiek gospodarował i żył.
1: Wspomniała Pani o tym, że przyszli rolnicy. Zauważmy tutaj, że faktycznie ta technologia rolnictwa została tutaj przyniesiona przez innych mieszkańców. I jak archeologia, jak historia to tłumaczy? Skąd oni się tutaj wzięli?
0: Tutaj też już jakichś nowych mitów nie tworzymy, ponieważ od dawna wiemy, że to ci ludzie przywędrowali z południa, przez Brawę Morawską, przez Kotliny Karpackie, konkretnie z Mora, czy też z rejonów tam słowacko-węgierskich i właściwie przyszli już z pewnym takim pakietem umiejętności. To nie jest tak, że oni tutaj musieli startować od zera. Oni wiedzieli, w jakich obszarach im się najlepiej mieszka. Szukali na przykład gleb żyznych, wyżyn lesowych, takich miejsc, które nie były jakimś takim starym, gęstym borem zajęte, porośnięte, tylko jakimiś świetlistymi dąbrowami, gdzie łatwiej było te tereny jakoś kolonizować. A więc wiedzieli, jak sobie radzić w takim właśnie środowisku wyżyn lesowych, bo z takich właśnie obszarów przybyli. Mieli określony już taki zasób umiejętności. Ta gospodarka rolna była dosyć prosta, bo to była na początku taka kopieniacza uprawa ziemi. Dopiero trzeba było tam za 2-3 tysiące lat, żeby powiedzmy upowszechniła się taka gospodarka, może około 1,5-2 tysięcy, przesadziłam z tymi trzema, żeby się taka gospodarka bardziej złożona upowszechniła, czyli z wykorzystaniem wykorzystaniem siły pociągowej zwierząt, ale o tym za chwilę. Były te społeczności, które jak nazywane są, to nie tylko na terenach polskich,

ten typ kultury, czy ten typ gospodarczy się pojawia, rozpoczyna się kultury ceramiki linearnej, czy u nas wstęgowej rytej. A więc uprawa podstawowych zbóż, pszenicy, jęczmienia, kilku gatunków, no i chów zwierząt, czyli krowa głównym tym było tym zwierzęciem ważnym, ale też i drobniejsze typu koza, owca, także świnia, może ta hodowla świni też nabierała znaczenia w późniejszym czasie. No ale też umieli, mieli też pewne techniczne umiejętności nowe, a więc produkowali naczynia ceramiczne. To było coś nowego na tym terenie, jak też potrafili produkować przędzę, czyli uprawiali taką roślinę jak len, ale też i wełna zwierzęca była podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, groch,

podstawą do produkcji nici, a dalej z tych nici na prostych krosnach wytwarzano płaty tkanin. No i wiele jeszcze innych roślin ważnych, na przykład strączkowe niektóre rośliny, groch,

0: To było uprawiane, na ile pozyskiwane z natury, no ale, o maku jeszcze Państwu powiem troszeczkę przy innych zagadnieniach, bo no, to jest nie tylko roślina, której można, nie wiem, olej produkować, choć nie mamy dowodów na to, że w tym czasie tak wykorzystywano, ale przecież jest to też roślina lecznicza, która była, no i powiedzmy sobie, rytualna. W późniejszych czasach to bardzo ładnie jest widoczne, kiedy ten opium z maku odgrywało ważną rolę w różnych religijnych obrzędach.
1: A Pani Profesor, jak wyglądał w tamtym okresie obrządek grzebalny? Bo to jest ta dziedzina ludzkiego życia, z której my, archeolodzy, dużo się dowiadujemy.
0: No też w tamtym okresie, czyli szeroko trzeba tego podejść, ten obrządek pogrzebowy też się zmieniał w różnych kręgach kulturowych. No, wynikało to z tradycji, z systemów religijnych, jakie tworzyli ci ludzie, więc sposób traktowania zmarłych, zwłok zmarłych, no, był ściśle związany, podobnie jak i dzisiaj, z naszymi wierzeniami, w dużej mierze tego zależał. W obecnym Olicu obowiązywała taka zasada niepalenia zwłok. Nie w Neolicie, w tym czasie, wczesnym Neolicie i troszeczkę później. Zdarzały się oczywiście, były wyjątki od normy. Od tej normy. Wcześniej w Mezolicie, czy też jeszcze w słuchu Paleolitu mamy lepsze przykłady, na przykład ciało palenia z północno-wschodniej Polski, czy z centralnej. Ale w epoce neolitu stosowano inhumację. To takie, jest to też taki wyraz, czy manifest wierzeń tych wielką boginię, wielką matkę, czyli

0: epoki brązu. Dopiero właśnie później, w młodszych odcinkach epoki brązu, no gdzieś tam XIV, XIII wiek i następne, następuje taka no, rewolucyjna zmiana w podejściu do tych rytuałów grzebalnych z korzyścią dla ciałopalenia.
1: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: SK Lublin News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Trybuna prasowa, loża VIP-owska, a nawet szatnia piłkarzy. Między innymi te miejsca, niedostępne na co dzień dla kibiców, zobaczyliśmy w trakcie wycieczki po największym stadionie w Lublinie. Po Motor Lublin Arenie oprowadził nas Jakub Daniewski z lubelskiego Mosiru.
3: Witam Państwa serdecznie, ja mam na imię Kuba i będę oprowadzał Was po tym stadionie, czyli po stadionie Motor Lublin Arena. Jeżeli chodzi o sam stadion, stadion został wybudowany w 2014 roku. I teraz pytanie do dzieciaków. Ile stadion ma lat? No, szybka matematyka.
4: 16? 11.
3: Bardzo dobra odpowiedź, 11 lat. Pierwszym oficjalnym meczem tutaj na tym stadionie był mecz Polaków z Włochami. Oczywiście grały tutaj reprezentacje młodzieżowe. I reprezentacja Polski wygrała to spotkanie 2-1 po golu no, takiego już reprezentanta kraju w tej seniorskiej piłce, czyli pana Mariusza Stępińskiego, więc to był pierwszy mecz otwarcia. Jeżeli chodzi o pierwszy mecz o punkty, czyli dwie lubelskie drużyny zmierzyły się naprzeciwko siebie. Pierwszą z nich to Motor Lublin, czyli ta drużyna, która rozgrywa tutaj mecze na tym pięknym stadionie, a drugim zespołem był najstarszy klub w Lublinie, czyli klub założony w 1921 roku, czyli Lublinianka. Znacie te dwa kluby?
4: Tak.
3: Oprócz Motoru to Lublinianka, czyli ten najstarszy klub w Lublinie. Dwie większe imprezy na tym stadionie też miały miejsce, bo odbywały się tutaj Mistrzostwa Świata do lat 20 i Mistrzostwa Europy do lat 21. I na przykład na Mistrzostwach Świata do lat 20 grał tutaj taki piłkarz, który gra w reprezentacji Norwegii. Po tym turnieju, który odbywał się w Polsce, dostał transfer do Borussii Dortmund, a teraz gra w Manchesterze City. Jego drużyna, czyli reprezentacja Norwegii, mierzyła się wówczas z reprezentacją Hondurasu. Wygrali skromne 12-1, a sam ten piłkarz strzelił 9 bramek, 3 hatryki, 3 piłki meczowe z autografami swoich kolegów mógł zabrać. Jest napastnikiem. No, dzieciaki, myślimy. Napastnik, blondyn z kucykiem. Oczywiście, że tak. Erling Haaland strzelił tutaj 9 bramek. Jest to też rekord tego stadionu, jeżeli chodzi o jednego piłkarza, który strzelił aż tyle bramek. Trawa naturalna, system podgrzewany, więc jeżeli w zimie spadnie nam dużo śniegu, no ten śnieg szybko nam stopnieje ze względu na te rurki, które są umieszczone pod murawą. Czemu nie ma linii? Ktoś się pytał. Chłopaki trenują na boiskach bocznych. Tutaj tylko i wyłącznie odbywają się mecze. Treningi tutaj się nie odbywają. I tak chłopaki tutaj, czyli ci nasi greenkeeperzy, starają się jak najlepiej. Tak, trawa jest koszona codziennie praktycznie w jedną, w drugą stronę. Więc cały czas tutaj coś się dzieje. Stadion 15,5 tysiąca. Dużo czy niedużo? Dużo. Tak. Najbardziej żywiołowa trybuna albo sektor, czyli sektor po prawej stronie, sektor H. Czyli tutaj ci nasi lubelscy ultrasi dopingują no, swoją drużynę plus cały ten stadion. Po przeciwnej stronie, sektor D2, czyli w tej takiej klateczce, sektor gości przyjezdnych. Jak później zobaczycie, nie wszystkie siedzonka są zwykłymi krzesełkami plastikowymi, bo będziecie później moimi VIP-ami. Zejdziemy sobie no, do miejsca najwygodniejszego, czyli do tego sektora VIP-owskiego, na tą trybunę główną. A jeżeli chodzi o to miejsce, na którym teraz jesteśmy, czyli na trybunie prasowej. Jak myślicie, kto taki na trybunie prasowej może przebywać? No, prezydent ma swoją lożę. Jeżeli będzie wolna, też do niej zajdziemy. No, trybuna prasowa. Z czym wam się kojarzy? Jeden dziennikarzy, czyli jeden przedstawiciel dziennikarzy jest też z nami. Czyli miejsca tutaj, gdzie ja stoję, czyli to są dla dziennikarzy. No, kogo jeszcze? No właśnie o nich mówię. Dobra odpowiedź. Komentatorzy, czyli miejsca, gdzie stoi pani Mateusz Borek, Jacek Laskowski, może kiedyś będą komentować mecze, chociaż Jacek Laskowski ostatnio komentował tutaj mecze Pucharu Marszałka dla dzieciaków w waszym wieku. Może kiedyś pan prezydent nasz też zjawi się tutaj na mecz. No, pan prezydent jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej, więc może na spotkanie z drużyną jakąś przeciwną jak najbardziej przyjedzie. No to mamy już takich dwóch, dwie grupy zawodowe. No, czyli mamy komentatorów i dziennikarzy i jeszcze jedni.

A dzięki komu mamy... Kto? Nie, piłkarzy nie ma. A dzięki komu mamy obraz? Mamy możliwość obejrzenia tego. Rodzice też pomagają. Operatorzy kamer. Tak. Ostatnio zwrócono mi uwagę, że kamerzyści są na weselu, a operatorzy kamer są tutaj na stadionie. Trzy punkty na samej górze, najbardziej wysunięte. Trzy po tej stronie. Punkty, ten na środku, po prawej stronie, po lewej i naprzeciwko nad literką te mają możliwość nagrywania tych spotkań. Wiadomo, operatorzy kamer też są umiejscowieni na samym dole stadionu. Czy są jeszcze pytania do trybuny prasowej? Jak nie, to idziemy dalej. Znajdujemy się teraz w największej u nas na stadionie loży prezydenckiej. To tutaj na mecze naszego zespołu, czyli na Motoru Lublin przyjeżdża nasz pan prezydent, czyli pan prezydent. Jak się nazywa nasz pan prezydent lubelski? Pan Krzysztof Żuk, tak. Jeżeli jest pogoda, ma możliwość wyjścia na ten prywatny balkonik, na którym wcześniej byliśmy.

tych spotkań. Wiadomo, operatorzy kamer też są umiejscowieni na samym dole stadionu. Czy są jeszcze pytania do trybuny prasowej? Jak nie, to idziemy dalej. Znajdujemy się teraz w największej u nas na stadionie Loży Prezydenckiej. To tutaj na mecze naszego zespołu, czyli na Motoru Lublin, przyjeżdża nasz pan prezydent, czyli pan prezydent. Jak się nazywa nasz pan prezydent lubelski? Pan Krzysztof Żuk, tak. Jeżeli jest pogoda, ma możliwość wyjścia na ten prywatny balkonik, na którym wcześniej byliśmy.

0: dwóch odbiornikach. Dzięki komu? Tam na górze byli tacy panowie, no. Operatorzy kamer, tak. Więc tutaj w środeczku oglądają spotkania. Ale oprócz meczy, ta loża jest też wykorzystywana przez no, naszych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I odbywają się tutaj różne spotkania i biznesowe naszego pana prezesa, bądź naszej pani prezes, dotyczące innych obiektów, które posiadamy w Lublinie. Jak będzie po zdjęciach, idziemy na tą najwygodniejszą trybunę, czyli na trybunę główną. I tam troszeczkę pokrzyczymy.
1: SK Lublin.
0: Najwygodniejsze miejsca na stadionie, czyli tak trybuna główna, czyli miejsca VIP-owskie. Według mnie wygodniejsze niż w loży tej prezydenckiej. Czujemy się jak w kinie, tak? No może nawet lepiej. Można tak 90 minut oglądać spotkanie. Zazwyczaj ta loża jest cicha i spokojna, więc teraz chłopaki i dziewczyny, ci młodsi i ci starsi, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem troszeczkę pokrzyczeli. Dobra? No dobra. No to kto wygra mecz? Kto? Kto? Bardzo dobrze. Echo poszło? Poszło. Czyli na pewno ktoś was usłyszał. Tak? Więc dzięki wam, no ta trybuna w końcu w jakimś stopniu ożyła, tak? Więc brawa też dla was za to wszystko. Teraz ważna informacja. Zejdziemy sobie teraz na dół, ale na murawę nie wejdziemy. Trawy jak najbardziej możecie dotknąć, tak? Tylko bucikami nie wchodzimy. Na butach przenosimy różnego rodzaju bakterie. No nie chcemy, żeby ta trawa nam się w jakimś stopniu... Też nie. No jakie są odpowiednie... W czym wchodzimy? Korki piłkarskie. Tylko i wyłącznie, tak? Piłkarze, tak jak wspominałem, no tylko rozgrywają tutaj mecze. Więc no takiej możliwości nie będzie wejścia na murawę. Ale jak najbardziej. Będziecie mogli usiąść na ławce rezerwowych Motoru Lublin, czyli ławka po prawej stronie. Po lewej, jeżeli ktoś jest spoza Lublina, zapraszam też na ławkę rezerwowych gości, czyli ta po lewej. Czasem też tacy turyści do nas przyjeżdżają na przykład z Warszawy, więc siadają po przeciwnej, bo nie chcą na ławce rezerwowych motorów usiąść. No to teraz idziemy. No 11. Sztab drużyny mieści 25 osób. 25 jest w sztabie zawodników, wiesz, wszystkich. Chociaż niektórzy też oglądają to z trybun, tak? Ci, którzy się nie mieszczą w tej wyjściowej i w rezerwowej.
2: 11 miejsc.
0: Tak. No plus dodatkowo trenerzy, tak? Sztab trenerski. Jeżeli państwo indywidualnie też chcą zrobić zdjęcia na ławeczkach, to zapraszam. Dzieciaki teraz wstają. Zobaczycie, jak to wygląda od strony piłkarskiej. Przejdziemy sobie przez tunel, którym wychodzą piłkarze podczas meczu i przejdziemy do szatni gospodarzy. To poczekajmy sobie, poróbcie zdjęcia, jeżeli chcecie, tutaj na ściankach. No tutaj mamy grafiki, tak? Czyli te herby motorowe. Tutaj też piłkarze no, podczas tej przerwy treningowej no, spędzają czas wolny grając w tekbola, czy grając w darta, czy w tenisa stołowego, tak? Więc tutaj... Tekbol, czyli odmiana tenisa stołowego, tylko zamiast ręki używamy nogi. No i zapraszam tutaj.
2: Proszę pana, pachnie bardzo potem.
0: No, jednak jest to męska szatnia, tak? Tak, teraz możecie usiąść na ławkach zawodników, znaczy na danych miejscu. W szatni gospodarzy wszystkie praktycznie miejsca są obrędowane, żeby po prostu piłkarze no, nie zajmowali innych miejsc, tak? W szatni gości różni się to tym, że tych zdjęć po prostu nie ma. Haland jest zawodnikiem Motoru Lublin. Tutaj są tylko i wyłącznie zawodnicy Motoru Lublin, czyli tej naszej lubelskiej drużyny. No teraz grając w ekstraklasie, piłkarze no, mają do dyspozycji dwie szatnie. Jedną meczową plus drugą treningową. Jedna treningowa, w sensie meczowa gospodarzy, czyli ta szatnia i po drugiej stronie korytarza jest szatnia właśnie gości, tak? W drugim skrzydle no, znajduje się ta szatnia główna, gdzie w danym cyklu treningowym, czyli cały ten tydzień oni sobie tam pracują, tak? Dobra, jeżeli chodzi o dzień meczowy, zazwyczaj wiszą takie przepiękne koszulki żółte, które ma pan na sobie. One zazwyczaj wiszą sobie tutaj na tych uchwytach. Pod spodem leżą spodenki, getry, ochraniacze. Na samym spodzie co stoi? Jakie buty?
2: Korki
0: piłkarskie. No dobra, piłkarz jest przebrany. Kto wchodzi tymi drzwiami? Trener drużyny. No i co ten trener może przekazać swoim zawodnikom przed jakimś bardzo ważnym meczem? Kto wygra? Czyli na pewno rozmowa motywacyjna jakaś jest przed meczem, żeby zagrzać tych chłopaków do walki. Na pewno też

0: ustala taktykę. Na pewno tą wyjściową jedenastkę. Kto wychodzi w tym pierwszym składzie, tak? No dobra, zaczyna się mecz, jest po odprawie. Ile trwa pierwsza połowa meczu? No, chłopaki, 45 minut. A co się może stać z piłkarzem podczas 45 minut pierwszych? Kontuzja. Wiadomo, wszystko. Tak, do tego też zmierzam. Wiadomo, wszystkich kontuzji nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ale te najmniejsze jakieś urazy jak najbardziej. Dlatego też w drużynie są tacy panowie bądź panie, którzy odpowiadają za zdrowie, czyli lekarz prowadzący, fizjoterapeuci, masażyści. I tam z tyłu mamy salkę właśnie do masażu podczas meczy, tak? Więc możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Są tu leżanki do masażu, tak samo rowerki treningowe.
1: Piłka.
0: Nie wiem, no do czegoś na pewno służy. Nie wiem, czy nie do lodu. Wiadomo, piłkarze też...
1: Fizjoterapeuci.
0: Amasować jakieś mięśnie, jak i po dużym wysiłku. Piłkarze ogólnie podczas meczu też biegają bardzo dużą ilość kilometrów, bo jakieś 10-11. Więc te mięśnie są bardzo zmęczone. Dlatego też mają możliwość wejścia do takich dużych baniek, które są napełnione zimną wodą. Dosypuje się z takich kostkarek lodu. No i te mięśnie się nam po tym dużym wysiłku regenerują, tak? Czyli odpoczywają. Żeby nie robiły się tak zwane zakwasy. To jest pewnie jakieś owarcie pod plecy. No dobra, zobaczone? Idziemy do ostatniej atrakcji, czyli do sali konferencyjnej. Tak jak na zakończenie danego meczu odbywa się tutaj w tej sali zazwyczaj konferencja prasowa. I teraz, tą grupę, którą mam, czyli nie tą indywidualną. Teraz opiekunki, poproszę o wybranie trzech osób. Ktoś bardzo wygadany. Zapraszam was na te krzesełka.
2: Ja jestem wygadany.
0: Wy wszyscy tutaj na dole będziecie dziennikarzami, czyli będziecie zadawać pytania. Ja scenariusze meczu zaraz opiszę, ale najpierw przedstawię tutaj zespół cały. Po środku mamy pana trenera. Brawa dla pana trenera. Tutaj mamy panią napastnik, brawa dla pani napastnik. No i pana bramkarza, brawa dla pana bramkarza. No i teraz dziennikarze słuchają, bo objaśniam scenariusz meczu. Drużyna prowadzona przez tego pana wygrała swój mecz 2-1. Czyli już pytania same nachodzą nam do głowy. Możemy zapytać o tą genialną taktykę, tak? Co takiego mógł powiedzieć przed rozpoczęciem spotkania, że piłkarze wygrali ten mecz? Pani napastnik strzeliła dzisiaj dwie bramki w tym meczu, czyli wszystkie, które dały tą wygraną. Ale dla mnie no, największym bohaterem dzisiaj jest jednak pan bramkarz, który w 85. minucie obronił rzut karny, dzięki czemu no, te trzy punkty pozostały tutaj u nas w Lublinie, a nie jeden punkcik. Więc teraz, wy dziennikarze podnosicie ręce i do kogo kierujemy pytanie. Słucham, zaczynamy. Panie trenerze, jaka była taktyka na ten mecz? Możesz zmyślać, co tylko chcesz, ale żeby to było związane z tym meczem. Każdy ten mecz widział. Ty też. Panie trenerze.
1: Strzelała.
0: Dobrze. No ciekawa odpowiedź. No, mamy jeszcze jakieś pytanie? No podnosimy, nie wstydzimy się. Proszę bardzo. No jednego nie obronił, tak? Ale obronił też no, ten ważny rzut karny. Panie bramkarzu, czy obronił pan... Ile strzałów pan obronił w światło bramki?
1: Trzy.
0: No dobra, to brawa tutaj dla nich. I ja dziękuję wam wszystkim za tą wycieczkę. Mam nadzieję, że się podobało.
3: Motor Lublin Arena ma naturalną podgrzewaną murawę, kryte trybuny i przeznaczony jest głównie do rozgrywania meczów piłki nożnej. Na trybunach mieści się ponad 15 tysięcy widzów. Na co dzień obiekt jest bazą sportową dla klubu Motor Lublin, a także miejscem treningów innych klubów i szkółek piłkarskich.
4: Radio SK.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
2: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP.
3: Teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI od 119 900 zł. Salon Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60 zaprasza.
4: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szkoła w sercu Lublina. Technikum i liceum Lider. Radziwiłłowska 5 zaprasza do zapisu na nowy rok szkolny.
9: Stawiamy na rozwój i indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczegóły na lider24.eu.
8: Lider to także zaoczne szkoły dla dorosłych, liceum.
9: Szkoła Lider. Edukacja z pasją. Przyszłość z perspektywą.
10: I po reklamie.
11: Na czasie. Numer 1 w Lublinie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.